0: grać. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
4: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
5: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
6: Reklama. Bedeker Wejherowski, czyli miejsca, wydarzenia i ludzie, o których opowiada na antenie Norda FM świętej pamięci redaktor Regina Osowicka.

Dzień dobry. Wyzwolenie Wejherowa spod okupacji hitlerowskiej, część druga. Ale będę nawiązywała do odcinka pierwszego. W walkach o nasze miasto udział brała pierwsza gwardyjska armia pancerna, dowodzona przez generała Michaiła Katukowa i wchodząca w jej skład pierwsza brygada pancerna Wojska Polskiego imienia bohaterów Westerplatte i inne jednostki. Zanim wojska radzieckie weszły do Wejherowa, rozegrała się tu tragedia.

Francja. 10 marca do Wejherowa dotarła duża kolumna więźniów Stutthofu. Hitlerowcy umieścili ich w więzieniu. W nocy z 11 na 12 marca grupa SS-manów, którzy ukrywali się w pobliskim lesie, wtargnęła do więzienia, otworzyła na dziedzińcu więziennym ogień z pistoletów maszynowych. Zginęło kilkunastu więźniów Stutthofu, a kilkudziesięciu zostało rannych. SS-mani wygłodniali, chcieli się dostać do śpiżarni, do magazynów żywnościowych w więzieniu. Zbiorowa mogiła byłych więźniów Stutthofu znajduje się na starym cmentarzu przy ulicy 3 Maja. Niedawno ten zbiorowy grób został pięknie odnowiony przez Urząd Miejski, a nad pracami czuwał przedstawiciel magistratu Roman Górecki. Symbolem tamtych marcowych dni jest czołg typ T-34, który stoi na placu Grunwaldzkim w Wejherowie. Także symboliczną jest postać Waleriana Wiosny, który w czołgu wjechał do naszego miasta jako pierwszy. Widzimy Waleriana Wiosnę na zdjęciu. Wjechał na czołgu 102, który teraz stoi jako pomnik przy Alei Grunwaldzkiej we Wrzeszczu. Patrole wojskowe, jak już wspomniałam poprzednio, przeczesywały miasto w poszukiwaniu niedobitków żołnierzy Wehrmachtu i SS-manów. Znaleźli w kilku miejscach miasta porzucone uniformy. Na przykład na cmentarzu ewangelickim leżał cały stos czarnych mundurów. Nasze miasto przypominało pobojowisko. Na ulicach i placach leżały zwłoki ludzi i koni. Szabrownicy ogołacali sklepy, magazyny i opuszczone mieszkania. Wszędzie walało się żelastwo, sprzęt wojenny, uszkodzone samochody. Wchodząc do naszego miasta, żołnierze radzieccy szukali wódki. Wtargnęli do znanej fabryki wódek i likierów Hochschulza przy deptaku. Tam strzelali do kadzi z moszczem winnym i celowali w butelki z chemikaliami. Wybuchł pożar. Prawie całą fabrykę strawił ogień. Na tym miejscu stoi ten dom. Pokazaliśmy to zdjęcie pana Leszka Spigarskiego w poprzednim odcinku. Dzisiaj ten budynek nosi nazwę Bychowo. Żołnierze radzieccy wtargnęli także do sali Prusińskiego. Tutaj trzeba młodym widzom przypomnieć, wyjaśnić, że Wejherowo miało kiedyś piękną salę teatralną z zapleczem, balkonami na 356 miejsc przy deptaku. Sala była własnością rodziny Prusińskich. Pan Leon Prusiński, były więzień Stutthofu, przez dziesiątki lat był kustoszem cmentarza martyrologii w Piaśnicy. W czasie okupacji sala została zarekwirowana i Niemcy urządzali tam, zwoływali swoje nazistowskie zebrania. Na ścianach sali teatralnej wisiały, jak mówili Polacy, gapy, czyli emblematy nazistowskie, orzeł ze swastyką. Widzimy to teraz. Ruscy wszystkie gapy zdarli ze ścian i wyrzucili je wprost na ulicę. Przechodnie deptali po tych blachach, bo te emblematy były z blachy, a nawet po nich skakali. I trudno się dziwić, bo przecie zbrodnia piaśnicka była taka świeża jeszcze. Miasto było zupełnie odcięte od świata. Tylko niewielu mieszkańców miało radia. Te radioaparaty
pochowali przed

Niemcami, na przykład pod kartoflami w piwnicy czy w piecu kaflowym. Ale większość Polaków w czasie rekwirowania, konfiskowania aparatów przez Niemców oddawało swoje radia, aby nie narażać rodziny. Opowiadał mi nieżyjący już pan Roman Reich z osiedla harcerskiego, że razem z kolegami, panem Okrojem i panem Melcerem, weszli do komendy policji niemieckiej, już byłej komendy, na tyłach PKO przy deptaku. W tym dworku, między innymi w tym dworku, była część komendy niemieckiej. I tam pan Reich i jego koledzy znaleźli całe stosy zmagazynowanych aparatów radiowych. Przechowywano je także w innych punktach miasta. Kiedy już wejherowianie te aparaty tam rozebrali, od razu miasto się ożywiło, bo wiadomo było, co się dzieje na świecie. Pan Roman Reich, jak już mówię, nieżyjący, pełnił tu różne funkcje kierownicze, między innymi w ODIM-ie, Okręgowa Dyrekcja Inwestycji Miejskich. A dworek w czasie I wojny światowej był szkołą imienia feldmarszałka Hindenburga. A przed wojną czasowo mieszkali w tym dworku wicestarostowie wejherowscy. Widzą Państwo dworek z dawnych, historycznych czasów i bardziej już współczesne zdjęcie tego dworku. Wspomniałam o tym, że czerwonoarmiści dopuszczali się gwałtów, także zbiorowych, na kobietach wejherowskich. Dochodziło także do samobójstw. Najczęściej odbierali sobie życie ludzie z mniejszości niemieckiej. Na przykład dwie starsze panie, niezamężne, dwie rodzone siostry mieszkające przy deptaku, popełniły samobójstwo. Podobnie 76-letni Dieter Zammel, też z mniejszości niemieckiej, powiesił się we własnej łazience. Takich przypadków było znacznie więcej. Skąd taka desperacja? Otóż w czasie okupacji, pod koniec, Niemcy rozlepili afisze, na których widać było odrażającą twarz żołnierza radzieckiego, a pod spodem napis Tod oder Bolszewizmus, czyli śmierć albo bolszewizm. I ci miejscowi Niemcy, starzy Niemcy, którzy nie chcieli się nigdzie ewakuować, kiedy jeszcze był na to czas, byli tak przerażeni, że woleli odebrać sobie życie, niż dostać się w ręce Iwana, jak wtedy mówiono na wszystkich żołnierzy radzieckich. Proszę Państwa, aby powtórzyć informacje o podpaleniach. Otóż żołnierze radzieccy, wejherowie, podpalili kilkanaście kamienic. Zwykle bywało tak, że ktoś z miejscowych podjudzał żołnierzy radzieckich, mówiąc, że w tym czy w innym domu mieszkali czy mieszkają Germańcy, i to wystarczyło, żeby kamienicę czy willę czy inny budynek podpalić. Pokazujemy jeszcze raz niestety już nieistniejące kamieniczki zabytkowe w rynku, na północnej ścianie rynku, tam gdzie teraz są arkady, i jeszcze raz kamienicę przy ulicy 3 Maja. To był piękny dom z ażurowymi balkonami i facjatkami. I jeszcze jedno zdjęcie przy deptaku po lewej stronie na pierwszym planie. Widzą Państwo piękną willę, to niedaleko dzisiejszego ZUS-u, piękną willę lekarza stomatologa Alberta Fischera. To była wówczas Adolf Hitlerstraße 292. Ktoś powiedział, że ten dentysta jest z mniejszości niemieckiej, i tę willę spalono. W tym czasie, kiedy w mieście wybuchały pożary, nie wszystkie jednocześnie,
wspaniale spisała.

się Wejherowska Straż Pożarna pod kierownictwem Józefa Landowskiego. Widzą Państwo tu pana Landowskiego na zdjęciu, a na kolejnej fotografii jego wizerunek utrwalony na tablicy pamiątkowej ufundowanej przez strażaków, przez rycerzy świętego Floriana. Dzięki Józefowi Landowskiemu i innym strażakom udało się zlokalizować pożary w mieście. Płomienie nie przeniosły się na inne budynki, na inne kamienice. A trzeba tu pamiętać, że brakowało sprzętu gaśniczego, a niektóre hydranty nie od razu dało się uruchomić. Wspaniałą kartę, jak zwykle zresztą, zapisała Wejherowska Straż Pożarna. Niektórzy z Państwa, dzwoniąc do mnie po emisji poprzedniego programu, powiedzieli mi, że choć są wejherowianami, pierwszy raz zobaczyli, jak wyglądają Państwo Kaiserlingowie. Hrabina Paula von Kaiserling i Heinrich Henryk von Kaiserling, jej mąż. O pani Pauli sporo mówiłam, natomiast chciałabym dziś jeszcze kilka słów poświęcić hrabiemu Kaiserlingowi. Tutaj na zdjęciach widzą Państwo oboje małżonków w młodszym wieku, a na trzecim zdjęciu pana Kaiserlinga, tak jak wyglądał w lutym 1945 roku. Opowiadał mi pan Leon Wesserling z osiedla Tysiąclecia, znany działacz kaszubski i wspaniały kronikarz Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Oglądałam nie jeden raz albumy, kroniki przez niego sporządzone, to prawdziwe dzieła sztuki. Otóż pan Leon Wesserling powiedział mi, że jego ojciec Jan Wesserling pod koniec lutego 1945 roku wywoził drewno z lasów gniewowskich do składnicy Wejherowi. I w tym czasie spotkał między Pieleszewem i Redą hrabiego Heinricha Kaiserlinga, który szedł pieszo w stronę Gdyni z walizeczką w ręku. To są tylko moje przypuszczenia. Uważam, że starał się dostać na statek Gustloff, który wtedy ewakuował Niemców, między innymi z Prus Wschodnich, na zachód. Bo była to jedyna dla niego droga, aby połączyć się z żoną i z dziećmi, które wcześniej już wyjechały do Monachium. Prawdopodobnie Kaiserling na tym statku zatonął. Wiemy, że Gustloff został trafiony przez torpedę radziecką i że na tym statku zginęło więcej ludzi niż na Titaniku. 13 marca w gmachu starostwa odbyło się zebranie wejherowian. Postanowiono utworzyć komitet obywatelski, który miał się zastanowić, jak wprowadzić tu ład i porządek w powojennym mieście. Wśród organizatorów Komitetu Obywatelskiego byli Witold Bochnar, Leon Seredyński, Władysław Pelowski, a także dr Alfons Wojewski, były więzień Stutthofu i późniejszy prorektor Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Utworzenie Milicji Obywatelskiej powierzono Stefanowi Kuczmińskiemu, który wtedy dopiero co wrócił z obozu w Potulicach. Przez pewien czas siedziba MO znajdowała się przy ulicy Wałowej. 16 marca do naszego miasta przyjechała tak zwana grupa operacyjna z porucznikiem Zdzisławem Basakiem i pułkownikiem Aleksandrem Zbaraskim, pseudonim Anatol. Takie grupy operacyjne do różnych województw, między innymi do województwa pomorskiego wtedy, wysyłało Ministerstwo Administracji i władze partyjne w Warszawie.
ci członkowie

grupy operacyjnej, grupa liczyła kilkanaście osób, mieli czuwać nad tworzeniem tu struktur terenowych, wybieraniem władz, uruchomieniem urzędu. Nazajutrz z udziałem tych panów odbyło się kolejne zebranie w starostwie. Przemawiali i Basak, i Zbaraski. Wybrano władzę. Starostą został Zdzisław Konopka, a burmistrzem, pierwszym po wojnie burmistrzem został widoczny na zdjęciu Bernard Szczęsny. Na kolejnym zdjęciu widzimy jego zastępcę Władysława Szutę. Kolejna postać to Tadeusz Opatowiecki, który był sekretarzem Urzędu Miasta. I na następnej fotografii pan Michał Swojczyk, który pełnił różne funkcje kierownicze w Urzędzie Miasta. Przedstawiciele nowych władz to przeważnie byli więźniowie Stutthofu. Piękną kartę w marcowych dniach zapisała tu Władzia Pelowska. Władysława Pelowska, córka piekarza z ulicy Świętego Jacka 2. Pani Władzia utworzyła bazę PCK w domu starców przy ulicy Przebędowskiego, to dzisiejszy Dom Pomocy Społecznej. Znalazła w piwnicach domu starców kartofle, warzywa. Szukała też jedzenia w restauracji dworcowej, w magazynach tej restauracji i razem z innymi młodymi kobietami wejherowskimi, swoimi koleżankami utworzyła, jak mówiłam, bazę PCK, ale także wiele punktów na terenie miasta, punktów PCK, między innymi na dworcu, w starym gimnazjum pod zegarem, na rynku. Te punkty, czy w tych punktach wydawano w godzinach rannych i wieczorem herbatę i suchy chleb, ustawiały się kolejki, a w godzinach obiadowych obiadek, słabiutki obiadek, ale ratował od śmierci głodowej. Jeśli słyszą mnie panie, które współdziałały z panią Władzią Pelowską, to bardzo proszę, aby zechciały się odezwać. Mój numer będzie na planszy. Kilka słów o wspaniałej Władzi Pelowskiej. Otóż ukończyła szkołę główną handlową w Warszawie. Wyszła za mąż za kolegę ze studiów pana Wiśniewskiego. Była wysokim urzędnikiem w Ministerstwie Finansów w Warszawie. Zmarła w 1995 roku. Jest pochowana w Czersku koło Góry Kalwarii w województwie mazowieckim. I jeszcze kilka słów o pułkowniku Aleksandrze Zbaraskim, pseudonim Anatol. To nieco tajemnicza postać. Urodził się w 1919 roku w Krzemieńcu. Studiował w Saratowie i Moskwie historię. W 1994 roku przybył do Polski z wojskiem radzieckim i od razu został, jak wiemy już, przydzielony do jednej z grup operacyjnych. Więźniowie Stutthofu, tu miejscowi wejherowscy, mówili, że był to oficer wywiadu sowieckiego. Został potem samozwańczym prezydentem Gdyni i wicewojewodą gdańskim. W 1952 roku wyjechał z Polski. Burmistrz, ten nowy powojenny burmistrz, że tak powiem, Bernard Szczęsny, Bochnach, Witold Bochnach, przeze mnie wspomniany, jeden ze współzałożycieli Komitetu Obywatelskiego, i państwo Bieszkowie mieszkali w jednym domu przy ulicy Puckiej w tych marcowych dniach. Pan Brunon Bieszk, widzimy go tutaj z małżonką na zdjęciu, pan Brunon Bieszk był znanym krawcem wejherowskim, mistrzem krawieckim. Mieszkał z żoną i z dziećmi, jak mówię, razem tej samej kamienicy ze Zbaraskim, jeszcze raz powtórzę, Bochnarem i Szczęsnym. Pani Elżbieta Bieszk poszła do Fary, gdzie odprawiano mszę dziękczynną za pokój, za to, że skończył się hitleryzm, że Hitler kaput. Mszę

Świętą odprawiał ówczesny proboszcz Fary, późniejszy dziekan wejherowski, ksiądz Mieczysław Sumiński. Po kazaniu w komunikatach, w ogłoszeniach poinformował wiernych, że zarządzono ewakuację mieszkańców Wejherowa i należy opuścić mieszkania do godziny 12 w południe. Pani Elżbieta Bieszk z tą chiobową wieścią wróciła do domu, powiedziała o tym mężowi, temu panu mistrzowi Krawieckiemu. On od razu zaczął szyć duży plecak dla rodziny na wypadek ewakuacji. Państwo Bieszkowie powtórzyli też te informacje pułkownikowi Zbaraskiemu. Ten krzyknął: kto tu rządzi? I wskoczył do jeepa, pojechał do komendantury wojennej, która mieściła się w ratuszu, tam Siergiej Skorodubow rządził i odwołał ewakuację. Można zatem powiedzieć, że pani Elżbieta Bieszk nas uratowała, bo dzięki niej nie doszło do ewakuacji mieszkańców Wejherowa. Miano nas wywieźć na Pomorze Środkowe za Słupsk. W tym czasie krążyła taka parola, taka informacja, że wieść o ewakuacji była sfingowana, że ktoś puścił plotkę, jakoby miastu groziła epidemia, a plotka wydawała się bardzo prawdopodobna, jako że wielu więźniów Stutthofu i nie tylko oni chorowało na tyfus. Prawdopodobnie było tak, że niektórzy żołnierze radzieccy w zmowie z szabrownikami rozpuścili wiadomość o epidemii. Chodziło o to, aby nastraszyć Wejherowian, skłonić ich do wyjazdu, do opuszczenia mieszkań. No i wtedy można było ograbiać to miasto z tych resztek dóbr, jakie tu jeszcze zostały. Rzekomo tak miało być. W mieście, jak już mówiłam, przebywało wielu więźniów Stutthofu. Ci, którzy chorowali, przeważnie na tyfus, byli hospitalizowani bądź w szpitalu zakaźnym przy Deptaku, mniej więcej tam, gdzie teraz ZUS, albo w szkole przy ulicy Kalwaryjskiej, to przed wojną była preparanda, ćwiczeniówka, w innych jeszcze miejscach w mieście, a także vis-a-vis starostwa. Przy ulicy 3 Maja tam postawiono barak, który zamieniono w lazaret. Potem barak został usunięty. Służbę zdrowia w tamtych dniach budowali, tu tworzyli, organizowali, widoczni na zdjęciu dr Stefan Witke, dr Alfons Wojewski, o którym już wspomniałam, dr Alojzy Jagalski i inni. A opiekował się kombatantami i był tłumaczem, jak już mówiłam, między Wejherowianami a wojskami radzieckimi. Pan Franciszek Skierski, widoczny na zdjęciu, były więzień Stutthofu, kombatant, który był także tłumaczem między lekarzami, między służbą zdrowia, a żołnierzami radzieckimi, zwłaszcza tymi, którzy tu z początku obsadzili różne stanowiska, na przykład w komendanturze wojennej w ratuszu. Państwo Elżbieta i Brunon Bieszkowie, widzą ich Państwo jeszcze raz na zdjęciach, to rodzice pani profesor Renaty Bieszkówny po mężu Szafarz. Widzą Państwo też panią profesor. Pani Renata Szafarz jest profesorem prawa międzynarodowego, publicznego. Ma za sobą wspaniałą karierę naukową. Była między innymi przedstawicielem czy delegatką Polskiej Rzeczypospolitej w szóstym komitecie Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Wspaniała kariera. Po przejściu na emeryturę

pani profesor Bieszczak-Szafarz wróciła do rodzinnego miasta, do rodzinnego domu przy ulicy Wczasowej. Do dziś otrzymuje podziękowania za swoją pracę naukową.

i zaczęło się normować życie w naszym mieście. Uruchomiono gazownie, elektrownie, warsztaty rzemieślnicze i tak powoli, powoli, jak powiadam, zaczęto tu w miarę normalnie żyć. Dziękuję Państwu i do zobaczenia za tydzień.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
0: Reklama. Norda

Łe paunu czerliścim, co do płycka płesejce jachył. Zełgył dla swojech druchów kasiupściech, jaroś derdowści. Pani Czorlińska płacie łe chłopa i spiwo dzecku nad kolebką. Cipun szkulny przestył czytać, zrobił osą cechłę. Rzekł tej, ja to jemu jednak płeśło srodze lechłe. A Czorlińska je chwileczka płacząco sedzała, płetym kartam łe debrała i ze stołka wstała. Wierą razu nie mówiła, panie Błezie, zapłac, le zaciona jak w gruńćce cos do sobie paplac. Chytko płeśła do swychecie, wszystkim powiedzała, co sam w szkole we swym chłopie z kartę dowiedzała. Tej sa słudzi i rebce mlecno zasmycele, łzeso złeci wecerale, głowę płez wiesele. Mały Janek razem z Nanką klankle przed webrazem i zaciane mówić pycysz z nimi drudzy razem. Prosił błega, aby w pryze pun nie umarł z głodu, be płewrócę z pełną furą, nie doch bez niewodu. Ale pycysz ten wierał, że trocha był za głosny, bo mareśce mały, z tyłsa w kolebce nieznosny. Wejzia binka, cęcim głosą naros zaskrzeciała, tej Czorlińsko hizie letko ją zakolebała. To sam dziecku płedowało, przestało sam gniewac, a tej Nanka mły zaciana tak nad główką spiewac. Ziuziu, ziuziu, córu leńkłe, zabilecy łejca w rynkły, zabilecy.

0: Ległe ze drudzimi topramy żelaznymi, a w raduni krwawo łeda śkłeda łejca, rzecy śkłeda. Zdrzymsa, moje dzeckłe w tym bujanym łoziu, sniso moja maluneczkłe, łe a mnie le struziu. Matka płacie, te spi sobie, łej nie tobie płać, ni tobie, tobie amniu cacka strug, w gaju żółty ptysiek frug, a w raduni krwawo łeda, śkłeda łejca, ziecy śkłeda. Może amniu cyłe tatce, co łeb znajmi wesnie, cie wspłe mino dzisłe matce, ciepłe wrócy wczesnie. Matka płacie bez ustanku, te spi sobie na płesłankły, tobie pluście rybka w stawie, gąska gangy na murawie. A w raduni krwawo łeda, śkłeda łejca, ziecy śkłeda. Tatka Janciną w niewłeli dalek za górami, wieram serce jego błeli tęskniąc tu za nami. Mezie wiący nie przejedzę do dziecka i żonę, ziec bandze me mezie w bidze łebie łepuściony. Ciebie matka wepiastuje, a struś amniu całą piluje, weprowadzę całą na łączkę, junek daje dziecku w rączkę, a w raduni krwawo łeda, szkłeda łejca, ziecy szkłeda. Płakać bandzem nieustannie całe dnie i noce, bo co wiancy nie westunie wdowie i seroce. Wiunek bierześ do dom sobie, kładześ go na tatci grobie, klęcząc młedlyś sam za łejca, co go zabił krzyziok zbójca. A w raduni krwawo łeda, szkłeda łejca, ziecy szkłeda.
1: Audiobook wydała Kaszubska Agencja Artystyczna z Chwaszczyna. Czytał Tomasz Fopke.

0: Reklama.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegu.

0: mikroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perlino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, ser, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
2: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie w Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
3: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
4: Reklama.

0: Radia, Radia Norda FM. Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
0: Reklama.
3: Kasiepsko Knyga, czyli Pan Tadeusz tłumaczony na kaszubski. Czyta Paulina Stefańska.
4: Generał wzął nozik, lezie baro długi, nie mógł nosec. W furgonie schowa ległe słedzi. Co sa z nim stało, różnie powidają łetim. Le nicht kwestno nie wiedzą ni wnęcias, ni płetim. Dąbrowści rzekł do macka. A te co kweligłe? Zdywa sa, że te nieryt z przybycy na sigłę. Mił ciś kwasno? Ne wejle, serce ce nie skycie, ciej widzyś łeźłe złoti, srybrzni? Ciej trambycie, pobytka kłestu szkłewsku, trąbił ce nad ucha? Macku, i myślał, że te decht wiąksim jest zucha. Źle siable nie weznieś i na kłyń nie sadnieś. Będą mi z kolegama wesoło, pić spądzyś zdrowi na płele łona i płelści nadzieje. Ne, rzekł Maciej, jem ciu, widzę co sądzeje. Ale panie, dwóch łeźłów raza, sa nie zgniezdzy. Hetmun, na bestrim kłeniu pańsku łaska jest. Cesusz wjuldzi błychatir, gadać o tym wiele. Pamiętam, że puławce moi przyjaciele gdale, czy jej wzyrale na dimure ira. Jedli płyści, płyścigłe trzeba buchatira, ni Francuza, ani tyś Włocha, ale piasta. Jana abo Józefa, ciemacka i basta. Łejskłe, mówią, że płyści, ale ty fizylirze, sapirze, grenadirze i kanonirze. Wicy ciec je niemieckich zwaftów,

i pełniawie ani glen rydnowich. Kto to ich płejmie prawie? A musia tyś być z wama terci czy tatare, czy sygmatici, co bez błega i wiary. Jusum, jem widzu, piał ci we wsach napasteją, przychłydylców zdzierają, kłysołe plundreją. Cysyś idę do Młyskwę, daleku to droga. Źle cesysz i głemus, wybrusa bez błega. Jejem ciu, zieju płetpydu, wyklącu biskupi, wsiedkłe to je. Tej macej chlebu odmucił w zupie i cię jedł, nie dokończył ostatniego słowa. Ni w nos pod komu zimu była macka młewa, młedi zaciele gnieździec, sam za przerwu swyrę, z głosu przebecni trzecy zaręczony pyre. Był to rejent, sum sebie rejenta głosu. Nikt głę nie płeznął, dotąd płeści seknie nosu, letery telimena w sindnu białka, zmusia warenka, intercezę, bezdrzec są kwentusia, tej sa rejent ryt nie ryt, po francesku przebrył. Widzec, że mu frak te się połował odebrył, stąpił jakby ci płyłknął, prosto, nierchawły, jak tryluć, nie smie wezdrzec, ni w lewłe, ni w prawłe. Nie wi jak sa pokłenic, gdy mu płeć z ramce, łęco tak gestę lubił, ramce za pas sadzył. Nie muś pasa, leno są błeziątku gładzył. Zmerkł z miłka, zjakłestył, ścierwienił samą ramka i ramce głębie schłewu, w jednu tasia frakę. Idzę jakby przez rózdzi, wśród szeptów i drwinków, wstedził samą za frak, jakby ze stromnych łucinków, jaś płetku łocie macka i stergnął z błejazni. Maci, dotąd zrejenta ził w juldzi przyjazni, teraz zdrok na nigłe strucu tak łestry i dzeci, że jerynt pradnął, zaczął zapinać knupeci, był dbe, że maci zdroka syknie z niegłe zgłupi. Był brzęściwle dwa razy weżek głosno głupi. I tak straszno zgłeził sa zrejenta przebranie, gdzie zarył z tyłu od stołu i bez łedwitania wymknął sa, wlózł na kłenia, wrócił do dwuerunka. A tym ciasa rejenta sposobno kłechynka telimena rozmikł widz swojej pesznoty. Łeblek od stopów do głów, młode ters belnotę. Jak umiała sycienka, ja ci strój na głowie, daremno pisac. Pióro tegłe nie wypływi. Wiera pauzel, były dół te tiule, ptifenie, blondiny, kaśmire, perłe i kamienie, i skarni różewi, ziewi, bez drzeni. Zaryskły poznął ją gryf, z brudu zadzywowanim, w stułec stołu i śpudek łel se był wsiukanim. Wejle to te, zaweł. Ciemie łeko chłoscy, te? Jesteś chcesz do uranka? Tych w mojej betnoscy? Ne, niewierno istoto, ne, desiu zmienniczy, nie skrejesz ze wstydu podziemia obliczy? Ta ci twoi tak świezi nie wdyzia przesądzi. Ne, letkłe wierny, na ceś je nosył te wstądzi. Le biada rywalowi, co mnie tak zniewyży, wiera, płe moim trupie pudzę do wyłtyzia. Głosce płe w style, rejent okropno są zmiesił, pod kłem młodzi rywalów głodzec pospieszył. Le telimena, czyj wza tej gryfa na strona. Kłejeś szepnała, rejent nie wzął mnie za ziona. Źle punter z przyszkydzy, odpowiedz się na to, a

odpowiedz mi zaru, krótko wam złowato. Czy mi kłechyś, a dotąd serca nie odmienił? Czy jest paryt, żeby se za mną zarę łodzienił? Zaru, dzys, źle ty chcesz odstąpia rejenta. Gryf tej rzekł. Ne, kłobito dla mnie niepojęty. Wsiude w ciecach twoich była jeś poetyczna, a teraz mnie se zdywyś ciesto prozaiczne. Czym ze są wasie zieńbe, zielenie lińcuche, które nie zryszają leno ręce, a nie duche? Wiezie, są doświadczeniu, nawet bez wyznaniu. Są obowiązci, nawet bez zobowiązania. Dwa serca to żylusa na dwóch końcach ziemi, zmywają jak gwizdę parmama drżącyma. Kto wie, może tej temu ziemia tak do słońca cygnie i takie w jedno miłą dla mnie sądza, że wieczno na se patrzył i na krótszą drogę bierzył do siebie, ale zbliżeć sa nie mógł. Dość utegłe, przerwała. Ja nie jem planetu z łaści Boży. Dost gryfie, jedech tiem kłobitu. Reszta ju wim, przestań mnie cię wrotać z tą mływu. Tery łestrzygu, źle pisnie się jedno słowo, żeby zdęk mój rozwalec. To jak Bóg na niebie, gdzie je z tymi nokcama przyskłekna do ciebie.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.

0: Zakładu Mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię.
2: Ale mamy dla Was dobrą wiadomość.
1: Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
3: Reklama.
4: Ukraina proponuje zawieszenie broni. Trwa misja amerykańskich wysłanników. Kolejny wypadek polskiego autokaru na autostradzie na Węgrzech. To może być hit przyszłych wakacji nad morzem. Puck szykuje wyjątkowe przeżycia dla turystów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ukraina jest gotowa, by do poniedziałku powstrzymać się od ataków na Moskwę, ogłosił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski i dodał, że oczekuje, że Rosja w tym czasie nie będzie atakować Kijowa. Wczoraj mieszkańcy stolicy Ukrainy 5 razy musieli schodzić do schronów w związku z alertami przeciwlotniczymi. Dziś do Kijowa, prosto z Moskwy, mają przyjechać z misją pokojową wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa. Po wypadku kolejnego polskiego autokaru na Węgrzech wszyscy pasażerowie są w dobrym stanie i zdrowiu, zapewnił Maciej Wewiór, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
5: Pierwotnie 8 osób odniosło bardzo lekkie obrażenia, udzielono im pomocy na miejscu, odstawiono nowy autokar do Polski. Nikomu nic poważniejszego się nie stało.
4: Autokarem podróżowało 53 pasażerów. Do wypadku doszło na autostradzie w pobliżu granicy ze Słowenią i Austrią. Pojazd zderzył się z owcą, a następnie wjechała w niego węgierska ciężarówka. To już drugi w ostatnich tygodniach wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Do znacznie poważniejszego doszło w połowie sierpnia. Wówczas zginęło 12 osób. Najstarszy słowiański port bałtycki szykuje nową atrakcję turystyczną. Puck chce jeszcze bardziej chwalić się swoją historią, mówi burmistrz miasta Hanna Pruchniewska.
6: Myślę, że dotrze to do wielu osób dość dosadnie, kiedy wsiądą na taką replikę łodzi, którą znaleziono na dnie, popłynie tam nad to miejsce i sobie uświadomi, że właśnie gdzieś tam pod dnem jest to cudo z wczesnego średniowiecza.
4: Słowiańska łódź ma być gotowa w przyszłym roku, a proces jej budowy będzie można obserwować z bliska w specjalnym szkutniczym namiocie. Polskie siatkarki uległy Włoszkom 1-3 w półfinale Mistrzostw Europy i dziś Polki zagrają o brązowy medal. Chorwacki pomocnik Luka Modrić pozostaje w grze, mimo że za 3 dni skończy 41 lat. Dla profesjonalnego piłkarza to czas na emeryturę, ale Modrić postanowił grać dalej w reprezentacji Chorwacji, a także we włoskim klubie AC Milan. Występy w Mediolanie były jednak do przewidzenia. Teraz Luka Modrić zadecydował, że jesienią zagra także w chorwackich barwach mecze Ligi Narodów.
7: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wozkow.pl.
4: Zachmurzenie dziś duże, z większymi przejaśnieniami. Po południu więcej rozpogodzeń. Przelotne opady deszczu możliwe w całym kraju, a burze na północnym wschodzie. Natomiast najpogodniej na południowym zachodzie. Na termometrach dziś od 16 do 20 stopni maksymalnie.
7: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wozkow.pl.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
2: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie.

0: Cię w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy. Reklama.
2: Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie. Zapraszamy na reportaż Fundacji Głos Ewangelii.
3: Dostałam w prezencie wyjazd w góry, ponieważ kiedy zaczął się COVID w marcu, taką inspirację otrzymałam, aby otworzyć grupę na Facebooku dla ludzi, aby ludzie się wspierali w tym COVID-zie zleceniami, klientami i szeroko pojętymi różnymi rozwiązaniami. I w tej grupie po 3 tygodniach było już 7 tysięcy osób. Ludzie tam w tej grupie sprzedali, niektórzy, 800 słoików miodu. Niektórzy znaleźli tam pracę, niektórzy tę pracę dawali, niektórzy dawali zlecenia, przyjmowali te zlecenia. Więc tam po prostu coś takiego pięknego się stworzyło, że jedna z góralek, widząc to, ile ja czasu włożyłam właśnie w otworzenie tej grupy i to, żeby uregulować tą grupę, żeby ta grupa faktycznie działała tak, jak powinna, napisała do mnie: słuchaj, wiesz, widzę, jak ty dużo włożyłaś jakby sił swoich w tą grupę, ja mam pokoje, mam zakopane, przyjedź, zapraszam ciebie w prezencie za to, co dla nas robisz. No i przyjechałam. I chodziliśmy sobie po górach, po dolinach, ponieważ to był taki moment, że następnego dnia miały zamknąć się wszystkie już hotele. Ostatni dzień przed tym zamknięciem, no to nie było turystów i tak właśnie na taką pustą, rysinową polanę trafiłam. I tam spędziliśmy sobie jakąś godzinę, patrząc sobie na, wiesz, na piękną przyrodę. I tam były owce, ale zupełnie nic, nie robiło. Wiesz, patrzyłam na te owce, na sobie chodziły, myślę sobie, no nie wiem, nic, wiesz, nie? No i zwróciłam uwagę, że w bacówce ktoś jest. No, tak na dole tam jest ta bacówka i dymek idzie z dachu. Myślę sobie, a idę tam, trochę zaczęłam się nudzić, więc idę sprawdzić, czy coś tam jest do kupienia, nie? No i poszłam. I był tam taki starszy pan.
4: Oj, ty.

0: No i ta stachłaćkę się śpiewała. No.
1: Zaczęłam pytać o te sery i nie było turystów, więc Baca, który tam był, miał jakąś ochotę, żeby porozmawiać i odpowiadał cierpliwie na moje pytania. I ja mu zadałam takie pytanie, jak to jest, że pan tutaj jest z tymi owcami? Jakie to jest życie? I on mi powiedział, że on to robi ponad 40 kilka lat i że jego taki wujek, nawet jak przyszywany ojciec właściwie, bo on był siostrzeńcem Jana Murzańca, również to robił prawie do 90. I ja po prostu w szoku, nie? To ja po 20 latach w korporacji ledwo przeżyłam tą korporację z powodu różnych trudnych doświadczeń na końcu, a tutaj jest człowiek, który robi zawodowo rzecz do 90 i nie ma dość.
0: Powiem jak, kiedy chodził tam do tego Żywca, nie do Sablówki, no to tak, jednego razu tak we wiosnę, no i może w kwietniu tak se doradzamy z żoną, no i żona go do także, no i jak tu przelecia, Bartku, ta zima, no i już trzeba będzie iść kiesi, no i godom, i tak wie, sanuj, że jak już tam zajdę do Sablówki, to się tak tam czuję, jak... jak w siódmym niebie.
2: Bo my się płazu nie...

0: Ele e zaraz płatę isk posad. W styczniu myśli, a w moj posad. A tadek młody to się w kwietniu i za tydzień posad.
1: No oni mnie zostawiali młode.
0: No, zabaś pieczeli nozi.
2: Półtorej godziny rozmawialiśmy na temat filozofii pasterskiej, na temat wartości, co tam jest ważnego. Potem zaczęłam go pytać o różne rzeczy związane z bezpieczeństwem owiec i on mi powiedział bardzo dużo ciekawych rzeczy, które po prostu mnie zafascynowały. Pomyślałam sobie, Boże, jakie to jest bogactwo i nikt tego nie wie. Nie? A w ogóle ile tam jest takich pięknych warstw poukładanych, które można byłoby przełożyć chociażby na przywództwo. Przecież potrzebujemy jakby czerpać z tych rzeczy fundamentalnych, że to jest taki fundament właśnie tam w tym pasterstwie. I na koniec opowiedział mi taką historię o tym, jak jego wujek Jan Murzaniec w latach 50. już pasterz, młody pasterz i taki z honorem właśnie swoim, otrzymał zakaz wyprowadzania owiec na halę koło Zakopanego. No i otrzymał zakaz z prostego powodu, no bo w tamtym systemie nie było jakby przewidziane to, że ziemia jest dla pasterzy. Ziemia była własnością ustroju, systemu, państwa. Więc dlaczego jakiś pasterz ma, przepraszam bardzo, bez opłaty i bez stowarzyszenia się w jakąś spółdzielnię, tak, czy jakiś kołchoz, wypasać te owce bez pozwolenia, bez papieru i bez zgody jakiejś. Dlaczego on tam ma przechodzić w ogóle, nie? Więc zabraniano mu. No ale on każdego roku brał te stada i przeprowadzał przez te hale i oni przyjeżdżali, wlepiali mu mandaty, dawali mu, zakładali mu sprawy sądowe. W takich już późnych latach 80. Jan Murzaniec, właśnie ten nieustępliwy pasterz miał już tyle tych spraw sądowych, tyle tych mandatów niezapłaconych, że to było kilkadziesiąt tysięcy złotych. No i w 89 roku, już po zmianach ustrojowych, wprowadzono krok po kroku oczywiście te zasady tego kulturowego wypasu i stało się to legalne. Ale to mówi bardzo dużo właśnie o sercu pasterza, że pasterz to jest ktoś, kto niezależnie od tego, czy wolno, czy nie wolno, znajdzie sposób, żeby swoje owce zaprowadzić do ich miejsca właśnie dobrobytu, dobrostanu, spełnienia, bo po prostu je kocha. No.
3: Hej, idzie górol, hej, idzie górol z daleka. Hej, idzie górol, górol idzie, hej, górol idzie, nie czeka.
4: Liczą 160 dni. Tak inaczej można powiedzieć.
1: Gospodarze mają pretensje, że idziecie z owcami trawę jedzą, czy nie?
4: Nie. No czasem niektórzy mają tam, ale nie. Tam dzieci też muszą popaść. A gdzie zaś się krowę pasą, czy tyl gałowce, no to zaś przyjdziemy, nie wypasimy ludziom. Tu jest tam już wypas. Minksy i tam ludzie nie gospodarzą. Podupadły tam gospodarki i my tam pasiemy na tych polach.
1: A na jakiej to wysokości mniej więcej jest?
4: No to jest ponad 1000 metrów nad poziomem morza.
1: I musicie płacić w jakiś sposób za to, że tam pasiecie tym ludziom?
4: Tak, za to dzierżawa, nie? Dzierżawę to tam biorą albo sobie ser, albo oscypek, brędzę.
1: Znalazły coś, co jest ciekawe do jedzenia.
4: No, taka młoda trofka, fajne drobniczko, ona takie lubią.
2: To skończyło się tak, że ta rozmowa trwała półtorej godziny z tym właśnie starszym panem na tej Rusinowej Polanie i kiedy wróciliśmy wieczorem do naszego miejsca, gdzie mieliśmy ten nostek, spotkałam się z gospodarzami, którzy nas na ten nostek zaprosili i Beata, która uczy angielskiego dzieci w Zakopanem, usłyszała moją historię i powiedziała, wiesz, no nie wiem, co z tym widzisz. I zaczęła się z mnie śmiać, że tak mnie to po prostu zachwyciło. Więc wróciłam do Warszawy i zastanawiałam się, na ile to jest jakaś taka inspiracja, która jest tylko na chwilę dla mnie, a na ile z tego coś ma być większego. I nieustannie ten temat do mnie powracał. No i słuchaj, i któregoś razu w niedzielę zrobiłam obiad. Wszyscy po obiedzie tacy zaspani, tutaj moje chłopaki włączyli sobie Discovery. Ja wchodzę i słyszę taki tekst. Andreas jakiś tam od 5 lat zabiera prezesów zarządów na halę, żeby poprzez przykład pasterstwa uczyć ich przywództwa. I koniec programu, ciach. Nie? I ja to zobaczyłam się sobie ja. No znak dla mnie jakiś chyba, nie?
1: A jak przygoda z owcami się zaczęła?
4: No to takie zamiłowanie od małego. Brali mnie tu, tam i tak wciągli.
5: To tak jak hobby.

0: bo to nie, zysku z tego dużego nie mamy, nie?
1: Te owce, które teraz na końcu idą, to zwykle idą na końcu, czy to się wszystko miesza i zmienia?
2: To one większości na przodzie chodzą.
3: No, czyli owce przodkowe chodzą na przodzie, ale na końcu mogą być...
2: No, jak już niekiedy idą tam, zapasie się, nie, i, ale ona już widzi, że jest z tyłu, to ona pomiędzy tak owce i woli iść z przodu. Okay. Przechodzi na przodek.
3: Bo Marek pytał o to, czy na końcu stada takiego, powiedzmy, który idzie, mogą być takie słabsze, które kiedyś były tymi przodkowymi.
2: No też może tak być, ale ale one się tak wymieniają. Raz idzie z przodu, w środku.
4: Więc no? Czasu poświęcasz tym z przodu, czy tym z tyłu?
2: No, tak jest tak samo, no. To już trzeba łasyczkę tak samo dbać. Czy w przodzie, czy z tyłu, to... Troszeczkę.
5: Ale wiesz, że musisz pójść na tyły.
2: No to tak w większości z tyłu się nie chłodzi, ale poziero się całe cos. Łezatku trzeba wiedzieć. A w większości trzeba po przodku chodzić, bo ich trzeba przytrzymywać. No, nie pójdzie tak jak ten. No teraz tu się łezę siały pięknie, to się pasą, nie? Ale tak jak myśli tam drugą cykańsi, to nie pójdziecie za zatku se, a łowce puści same przodkiem.
5: Jakby się teraz...
2: No i to by poleciały, by uciekłyby.
5: Uciekłyby?
6: Padziak idzie.
2: Jest jak telu dzwonków dzisiaj mają, no tu. Tu jest te huk robiony.
7: Z pasterstwem wiąże się też pewna moja bardzo ważna historia. Ja w 2019 roku zaczęłam ten taki proces wychodzenia z mojej takiej roli zawodowej korporacyjnej. Miałam też bardzo trudne ostatnie 2 lata pracy w korporacji. To była firma, którą bardzo kochałam, uwielbiałam tam pracować, no ale niestety bardzo mocno zawiodłam się na moim jednym z zaufanym pracowniku, który popełnił przestępstwo i to uruchomiło szereg takich bardzo przykrych dla mnie różnych okoliczności. Te okoliczności doprowadziły jakby mnie do tego, że przestałam spać, przestałam funkcjonować bardzo dobrze. Myślę, że miałam bardzo, bardzo, bardzo dużą depresję. Skończyło się tym, że przez prawie chyba 2 lata musiałam wspierać się medykamentami, żeby w ogóle funkcjonować, więc przeszłam przez taką naprawdę dużą depresję związaną z tym rozczarowaniem jakby człowiekiem, trochę też firmą i stanęłam w takim momencie swojego życia, że wiedziałam, że ja już po prostu do tego świata nie mogę przynależeć i mimo tego, że miałam tam bardzo dużo korzyści, profitów, wiedziałam, że mój czas się tam po prostu kończy, ale nie wiedziałam, co przede mną. I kiedy odeszłam z mojej korporacji, w której pracowałam 17-18 lat, a zarządzałam bardzo dużymi zespołami, ale też średnimi, więc myślę, że miałam bardzo duże i fajne doświadczenia. Miałam okazję ponownie przejść do kolejnej korporacji, która mnie tutaj chciała i proponowała mi przejście. Ale wróciłam po tej rozmowie do domu, siedzieliśmy przy stole z moim mężem i ja mu powiedziałam, wiesz co, jeśli ja tam pójdę do tej kolejnej firmy, minie kolejnych 10 lat i ja niczego nie zrobię w życiu już. Nie zrobię niczego dobrego, co byłoby dobrem jakimś szerszym dla innych. I mój mąż mi wtedy powiedział, posłuchaj, masz 42 lata, więc masz 20 kilka lat do emerytury. Nie martw się o finanse. Po prostu idź za tym, co jest twoim powołaniem. Idź za tym. Damy sobie radę i po prostu idź za tym.
4: A słuchaj, a żeby dawały więcej mleka, to co trzeba robić?
2: Trzeba dobrze napaść.
5: Napaść.
2: No, po pierwsze, trzeba dobrze napaść, żeby się dobrze dojeły.
5: Każda trawa się nadaje?
2: No, one taką wolą, taką kuniecynkę wolą, mlacyk. Ale różne trawy one lubią. I maliniok, polesie, zającynę, maliniok, łopusynę. Wszystkie trawy. Wszystkie one chcą spróbować. No.
5: Różne.
8: Idzie z łowcami, no i...
2: Po jednym pasku, po jednym i tym samym, to ją też to męcy już, nie? Już.
5: Aha.
2: No. Tak, abyś w każdy dzień od, nie wiem, aha, w każdy dzień sabowej od.
3: Chodź tutaj, Krzysiu.
2: Niby dobre, a,
3: Krzysiu,
2: a jest w każdy dzień sabowej.
3: Chodź tutaj, bo będziecie słychać lepiej, bo nie słychać się, bo tutaj słychać.
5: Znaczy, w sensie tak na polu, jakby się zostawiło, to one coś zrobią.
2: No i no, one tak czują, jak już nie ma kogoś i juhasa, to jest ten, no to one też spłatają już tak.
8: Barana.
2: Tak idą beleka i tak, no.
5: Każda w swoją stronę pójdzie?
2: No, każda w swoją stronę nie, ale by się mogły i płetargać by się mogły, jedne by mogły i w jedną stronę, drugie aha, w drugą. Mogłyby się tak na pół łezerwać i iść jedne w jedną. No, mogłyby się.
5: Aha. No, samoistni liderzy by się pojawili.
9: Wróciłyby same do stada, czy nie?
2: Nie. Czasem bym łezę wróciły, ale nie wróciłyby.
8: Niby idą za zapachem.
2: Musiałby

0: pokierować ktoś.
1: Okej, okay. To idziesz i szukasz wtedy.
0: No i no. Trzeba w łodzinę i szukać.
1: Aha.
0: Czy leje, czy nie leje, no czy w nocy, no też trzeba iść.
1: Czy ci się zdarza
2: raz balem na
0: no nie, zaś się nie zdarza, tak, ale są czasem, co... Niekiedy się Wojtura tam zapasi łowca, inne to już odejdzie stado, a to zapasi się tam ognie. No to potem tak gwizdać na nią, wołać ją, ona przyjdzie k łowcom.
1: Przyjdzie.
0: Jak jest tak starszy głowiec, to przyjdzie.
3: A nogór zapercią idzie, no. Za zapachem łowiec.
0: Nogór se te
3: młode. Mają już...
0: Pirsa, jagniąt, te. No zwie... młode, no to są.
3: Jagnięta są najgorsze, no.
1: Uczą się. Młode, niedojrzałe są najgorsze, bo no. Nie znają zapachu, jest to dobrze.
3: No, nie zapachu, nie one tak łatwo.

0: Była to pierwsza część reportażu Serce Pasterza. Do wysłuchania drugiej części zapraszamy Państwa w naszej kolejnej audycji za tydzień.
1: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii, www.gospel.pl. Reklama.
2: Stowarzyszenie Właścicieli Pałaców i Dworów Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Zaplanuj sobie weekend od 11 do 13 września. W 12 zabytkowych obiektach odbędą się różne wydarzenia artystyczne i koncerty. Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, którym przyświeca hasło Przyszłość Przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Wydarzenie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com. Reklama.

0: Reklama.
1: Spłacasz właśnie kredyt? A może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
0: Reklama.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
3: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
4: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment

0: www.gdynia.pl.
1: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus, drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2, kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę w widowiskowej adaptacji kultowej.

0: Często zabija nas to, czego nie widzimy. Nadciśnienie, wysoki cholesterol, rak jelita albo szyjki macicy. Nie możemy ich zobaczyć, ale kiedy nacierają, siła uderzenia jest pustosząca i często śmiertelna. Ciekawe, że te ukryte rzeczy poza zasięgiem naszego wzroku stają się cichymi zabójcami. Wiemy, że tak jest w wymiarze fizycznym, ale to również prawda duchowa. Bez względu na to, jak będziemy go ignorować i mu zaprzeczać, w życiu istnieje też wymiar duchowy. Znam wielu ludzi, którzy wyśmiewają koncepcję Boga. Takich, którzy mówią sobie: nie widzę tego, nie rozumiem tego, więc tego po prostu nie ma. Ale Bóg jest wielką, niewidzialną rzeczywistością. I dzisiaj daje każdemu z nas prosty wybór. Uwierz w Jezusa, a otrzymasz życie wieczne. Odrzuć Go, a czeka Cię wieczność bez Boga. Piekło.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Wczoraj Moskwa, dziś Kijów, trwa misja wysłanników Donalda Trumpa. Wichura na dożynkach w Reczu, jedna osoba w stanie ciężkim. Iga Świątek wywalczyła czwartą rundę US Open, ale sama przyznaje, że musiała walczyć o każdą piłkę. Agnieszka Trojanowska, BIS. 3 godziny rozmów z Putinem, dziś rozmowy w Kijowie z Żeleńskim. Amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner kontynuują swoją misję pokojową. Wczoraj w Moskwie, dziś w Kijowie prowadzą rozmowy na temat zakończenia wojny na Ukrainie. Wczoraj dziennikarze byli obecni tylko na początku spotkania i śmiało można wysnuć wniosek, że przebiegało ono w dobrej atmosferze.
3: Przede wszystkim, prezydencie Putin, bardzo dziękujemy za zaproszenie. Siedzieliśmy przed chwilą na zewnątrz, wszyscy rozmawialiśmy, że kiedy przyjdziemy na emeryturę, będziemy mieli mnóstwo niesamowitych historii i wspomnień, a te z tego spotkania będą na samym szczycie.
2: Mówił na spotkaniu Steve Witkoff. Amerykańska strona jak na razie nie odniosła się do trzygodzinnych rozmów na Kremlu. Zrobił to doradca Putina Jurij Uszakow. Przekazał, że rozmowy były owocne dla obu stron. Zapowiedział, że rosyjsko-amerykańskie spotkania będą kontynuowane zarówno w formacie rozmów prezydentów, jak i także za pośrednictwem negocjatorów. 4 osoby ranne na dożynkach w Reczu w zachodniopomorskim. Jedna osoba jest w stanie ciężkim. To 44-letni mężczyzna, który śmigłowcem LPR został przetransportowany do szpitala. Wszystkiemu winien jest wiatr, wichura łamała gałęzie i przemieszczała przedmioty zgromadzone na dożynkach zorganizowanych w parku miejskim w Reczu. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8, polska tenisistka wygrała z Czeszką Marię Buskową, rozstawioną z numerem 25. To było wymagające spotkanie, przyznała po nim polska zawodniczka.
4: Każda piłka dosłownie miała znaczenie i dużo było gemów na przewagi. Dużo było takich gemów, gdzie nagle jedna z nas prowadziła, ale później gem się robił wyrównany. Po prostu to było wymagające. No nie było takich prostych momentów, powiedziałabym. Cały czas trzeba było walczyć.
2: O ćwierćfinał Iga Świątek powalczy jutro z Chinką Qin Wen Zheng. A jeszcze dziś polskie siatkarki zagrają o brązowy medal Mistrzostw Europy. Wczoraj Polki uległy Włoszkom. Spotkanie skończyło się wynikiem 1-3.
5: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
2: Silny wiatr także dziś, poza tym zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, po południu większe rozpogodzenia, miejscowe przelotne opady deszczu, burze możliwe na północnym wschodzie, a na termometrach od 16 do 20 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
6: Norda FM.

Jeżeli. Żyjemy w świecie, który mówi nam, że jesteśmy coś warci, jeżeli jesteśmy piękni, jeżeli odnieśliśmy sukces, jeżeli dużo zarabiamy, podążamy za modą i znamy się na technicznych nowinkach. Pomyślmy, gdyby nie było tego dokuczliwego jeżeli, jak przemysł reklamowy zdołałby nam wcisnąć te wszystkie zupełnie niepotrzebne do szczęścia gadżety? A przecież zanim jeszcze czas zaczął istnieć, Bóg już znał każdego z nas. Jak mówi psalmista, mrok jest dla Ciebie jak światło. Ty bowiem utworzyłeś moje nerki, Ty utkałeś mnie w łonie mej matki. Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie. Godne podziwu są Twoje dzieła i dobrze znasz moją duszę. Nietajna Ci moja istota. Kiedy w ukryciu powstałem utkany w głębi

0: głębi ziemi, oczy Twoje widziały me czyny i wszystkie są zapisane w Twojej księdze. Dni określone zostały, chociaż żaden z nich jeszcze nie nastał. Jak nieocenione są dla mnie myśli Twe, Boże, jak ogromna jest ich ilość. Wszystkie te dobre zamysły towarzyszą nam bez żadnego jeżeli, bez żadnego pod warunkiem że, bo nie na tym opiera się nasza wartość.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
3: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
4: Wiośnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd Piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
5: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
6: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie w Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
7: Reklama.

0: Letni chrześcijanie. Piłeś kiedyś szklankę letniej wody? Jest paskudna. Ma się ochotę ją wypluć. Coś mi mówi, że diabeł uwielbia letnich chrześcijan. Wygodnych, dobrze sytuowanych, biernie zajmujących kościelne ławki. Chrześcijan, którzy nie żyją dla Chrystusa. Chrześcijan, którzy są po prostu letni. Właściwie to jestem całkiem pewny, że diabeł uwielbia takich ludzi. Nie stanowią dla niego zagrożenia. Ich życie nigdy nie będzie miało znaczenia. Niczego nie osiągnie. Niczego, co miałoby znaczenie w wieczności. Po prostu letni. Nie chodzi mi o wywołanie poczucia winy. Wierzę, że Jezus chce, żebyśmy raz na jakiś czas spojrzeli na siebie w lustrze. Pozwól, że powiem to wprost. Jezus nas kocha. Pozwolił się ukrzyżować za Ciebie i za mnie. Wciąż jest pełen pasji w stosunku do nas. Może dlatego jesteśmy tu teraz razem. On ma plan. Chce, żeby Twoje i moje życie było ważne, żeby miało wieczne znaczenie. Ale ta oferta łączy się z ostrzeżeniem. To będzie Cię sporo kosztować. Henryk Dedo, Kropla Wieczności. Reklama.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Stowarzyszenie Właścicieli Pałaców i Dworów Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Zaplanuj sobie weekend od 11 do 13 września. W 12 zabytkowych obiektach odbędą się różne wydarzenia artystyczne i koncerty. Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, którym przyświeca hasło Przyszłość Przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Wydarzenie współfinansowane ze środków samorządu województwa pomorskiego. Szczegóły na www.pomerania

0: Niezasłużona łaska. Bez względu na to, z kim rozmawiamy na temat modlitwy, najczęstsza reakcja brzmi: ale ja na to nie zasługuję. To dobre dla innych. Ja się nie nadaję. Nie, to nie dla mnie. Przecież ja zrobiłem albo powiedziałem rzeczy, które są niewybaczalne. Poza tym nie można przecież stanąć przed Bogiem tak ni stąd, ni zowąd. Mnóstwo ludzi tak myśli i tak postrzega Boga i samych siebie. Jeśli taka jest również Twoja reakcja, to z jednej strony masz słuszność. Z drugiej jednak strony mylisz się całkowicie. Ponieważ z jednej strony Bóg jest Bogiem doskonałym i świętym, a tych cech wszystkim nam brakuje. Ale z drugiej strony On doskonale wie o tym, jacy jesteśmy. Dlatego posłał swojego Syna, aby umierając za nas, zapłacił za wszelkie nasze braki i abyśmy mieli przystęp do Niego. Okazuje się, że Jezus jest rozwiązaniem. Dlatego możemy z odwagą przyjść przed Jego oblicze. Łaska jest łaską właśnie dlatego, że jest niezasłużona. Henryk Dedo, Kropla Wieczności. Reklama.
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy.

0: Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
2: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
0: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
4: Reklama.

grzech nigdy nie jest mały. Czasem myślimy, że robimy wszystko tak jak należy, a mimo to nic się nie układa. Tak jakbyśmy my wypełniali swoją część, ale Bóg zawalał swoją. Czy kiedykolwiek tak się czułeś? Niekiedy dzieje się tak dlatego, że Boży czas jest inny niż nasz. Ale zdarza się też, że Bóg jest bardziej niż gotowy wylać na nas swoje błogosławieństwo, ale coś go powstrzymuje, jakby zator. Jeśli kiedykolwiek miałeś w domu zatkane rury, wiesz, że niewielki zator

generator może zatrzymać przepływ wielkich ilości wody. Czasem jest w naszym życiu jakiś mały kompromis. Coś, co zatajamy. Drobna, ukryta sprawa, którą tak łatwo usprawiedliwić, dla której tak łatwo znaleźć wymówki.

0: Jasne. Tak samo jest z zatorami. W Bożych oczach grzech nigdy nie jest mały.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Reklama.
3: Wiośnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd Wiaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
2: Reklama.
4: Agnieszka Trojanowska-Bis. Szczere i konstruktywne rozmowy, tak piszą Amerykanie i Rosjanie o spotkaniu specjalnych amerykańskich negocjatorów z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Steve Witkoff i Jared Kushner wczoraj przez ponad 3 godziny rozmawiali na Kremlu z prezydentem Rosji, a dziś obaj panowie w Kijowie spotkają się z Władimirem Zełenskim. Dalej nie ma jednak porozumienia w sprawie aneksji ukraińskiego terytorium. Rosja chce całego Donbasu, Ukraina nie zamierza nikomu oddawać bez walki swojej ziemi. Po południu ukraiński prezydent ma przedstawić szczegóły negocjacji z amerykańskimi negocjatorami. Jeśli i tym razem nie uda się osiągnąć porozumienia, to kolejne podejście do negocjacji odbędzie się dopiero wiosną. Polskie siatkarki musiały uznać wyższą formę Włoszek, które są mistrzyniami świata i mistrzyniami olimpijskimi. Wczoraj Polki przegrały z Włoszkami półfinał. Dziś na Mistrzostwach Europy powalczą więc o brązowy medal z reprezentacją Serbii, o czym Błażej Kulesza.
5: Serbki wyraźnie przegrały 0-3 z gospodyniami turnieju Turczynkami, a Polki tylko w jednym secie wygranym do 21 potrafiły nawiązać równą walkę z drużyną numer 1 na świecie, czyli Włoszkami.
6: Zmęczenie było widać u nas w każdym elemencie.
5: Mówi Magdalena Stysiak, kapitan drużyny.
6: Dużo wyciągniemy lekcji i będziemy zmotywowane i przygotowane dobrze do tego spotkania, bo jest jeszcze o co walczyć.
5: Czasu na zapomnienie o porażce i przygotowanie się do ostatniego meczu Polki będą miały mniej. Stojące po drugiej stronie siatki Serbki są gwarantem, że nie będzie to wcale łatwy mecz.
4: Mecz Polska-Serbia rozpocznie się o 15:00, 3 godziny później finału Turcja-Włochy. Dzień odpoczynku ma dziś Iga Świątek, która późnym wieczorem czasu polskiego awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku, wygrywając po wyrównanym meczu z Czeszką Marię Buzkową.
7: W sensie na pewno się zmęczyłam, ale mam dzień przerwy i mogę się spokojnie zregenerować. Tak czy siak był to mecz dwusetowy, faktycznie długi, jak na te 2 sety, no ale cieszę się, że raczej będę patrzyła na pozytywy, które wyciągnę z tych meczów.
4: O ćwierćfinał Iga Świątek powalczy jutro z Chinką Qin Wenzheng.
8: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
4: Mamy chłodny i wietrzny początek dnia, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Dopiero po południu czekają nas większe rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu możliwe w całym kraju, a burze na północnym wschodzie. Na termometrach dziś maksymalnie od 16 do 20 stopni.
8: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
2: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Stowarzyszenie Właścicieli Pałaców i Dworów Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Zaplanuj sobie weekend od 11 do 13 września. W 12 zabytkowych obiektach odbędą się różne wydarzenia artystyczne i koncerty. Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, którym przyświeca hasło Przyszłość Przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Wydarzenie współfinansowane ze środków samorządu województwa pomorskiego. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Spłacasz właśnie kredyt? A może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie w Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
0: Reklama.

0: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama.

0: Radia, Radia Norda FM. Reklama.
1: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perrino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkowicka.

inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach

0: powstrzymania od ataków deklaruje Ukraina. Rozmowy o pokoju trwają. Woda wróciła do kranów w Komorznie. Truciciel poszukiwany. O meczu na Maxa na US Open mówi nam Iga Świątek. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraina jest gotowa, by do jutra powstrzymać się od ataków na Moskwę, ogłosił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełański. Dziś z wizytą w Kijowie po rozmowach w Moskwie mają być wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkow i Jared Kushner. Woda wróciła do kranów niemal po pół roku w Komorznie na Opolszczyźnie. Na razie wodociągi dostarczają czystą i przebadaną wodę do prawej strony miasta. Lewa strona wciąż musi korzystać z beczkowozów. Sprawcy, który wiosną wprowadził do wodociągu truciznę, grozi kara do 8 lat więzienia. W kwietniu w wodzie wykryto środek owadobójczy zakazany do stosowania na terenie Unii Europejskiej. Śledczy wciąż ustalają winowajcę. Zatonął irański tankowiec zaatakowany przez Amerykanów w Zatoce Omańskiej. USA twierdzą, że była to akcja odwetowa za irańskie ataki na okręty Stanów Zjednoczonych. Na nagraniu wideo opublikowanym przez wojsko USA widać, jak trafiony statek przechyla się, a następnie tonie. Wcześniej Amerykanie polecili ewakuację załogi pustego tankowca. Mistrzyni olimpijska w boksie, Irlandka Katie Taylor, zakończyła swoją niezwykłą karierę pewnym zwycięstwem nad dotychczas niepokonaną francuską Florą Pili. Wczorajszą ich walkę na stadionie Croke Park w Dublinie obejrzało 80 tysięcy kibiców. To było wielkie tenisowe show, a jego autorkami Iga Świątek i Czeszka Marię Buzkowa o wczorajszym spotkaniu na US Open Błażej Kulesza.
1: Powiedzieć o tym spotkaniu, że było zacięte, to jak nic nie powiedzieć. Polka i Czeszka zgotowały bowiem kibicom 2,5 godziny naprawdę świetnego tenisa. Praktycznie wszystkie piłki Świątek wracały na drugą stronę, a Buzkowa popełniała mało niewymuszonych błędów.
2: Po prostu trzeba być solidnym w tym ataku i cierpliwym i zdawać sobie sprawę, że ona może tą jeszcze jedną piłkę wrócić i być na to gotową.
1: Jak mówiła Iga Świątek dziennikarzom na konferencji prasowej, atakowała na 100%, nawet broniąc setbola.
2: No i dobrze, bo takie powinny być mecze trochę na tych wielkich szlemach, gdzie wszyscy gramy na maksa po prostu.
1: W 1/8 finału US Open Polka zmierzy się z mistrzynią olimpijską z Paryża, Chinką Qin Wenzhen.
0: Świątek ma przed spotkaniem z Chinką jeden dzień przerwy. Spore zachmurzenie dziś w całym kraju, dopiero po południu miejscami się rozpogodzi, a póki co przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie także burze, na termometrach od 16 do 20 stopni.
3: Norda.

Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram.

0: miedziane minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami.

0: naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga, Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
1: Stowarzyszenie Właścicieli Pałaców i Dworów Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Zaplanuj sobie weekend od 11 do 13 września. W 12 zabytkowych obiektach odbędą się różne wydarzenia artystyczne i koncerty. Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, którym przyświeca hasło Przyszłość Przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Wydarzenie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.

0: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
3: Reklama.

0: Radia Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zamknij oczy i zanurz się w świecie, w którym obraz i dźwięk stają się jednym. IMAX. Najbardziej wciągające doświadczenie filmowe na świecie. Krystaliczny obraz i dźwięk, który sprawia, że mocniej bije serce. Zapraszamy do kina Helios w Gdyni.
3: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
0: Reklama.
4: Wichury nad Polską. 4 osoby

są poważnie ranne. Polskie siatkarki walczą dziś o medal Mistrzostw Europy. Będzie też spór o granice komentarza i wrzucanych przez polityków do internetu ironicznych grafik. Agnieszka

0: czasami sięgały ponad 80 km na godzinę, a to pozwoliło, by wiatr łamał gałęzie. Jak mówią służby, 4 osoby zostały poszkodowane.
1: 3 osoby w województwie zachodniopomorskim oraz 1 osoba w województwie podlaskim.
0: Mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
1: Drzewo przewróciło się na domek letniskowy, natomiast w województwie zachodniopomorskim podczas dożyny, gdzie silny podmuch wiatru spowodował podniesienie konstrukcji namiotów, czy też połamanie gałęzi, które spowodowało obrażenia u osób.
0: Dziś wiatr będzie nieco słabszy, ale meteorolodzy ostrzegają przed wezbraniami rzek na zachodnim Pomorzu. Za to w całym kraju będzie chłodno i deszczowo.
2: Podobna pogoda zostanie z nami na początku nowego tygodnia. Dymisję wiceministra klimatu Mikołaja Drożały w mocny sposób skomentowała Urszula Pasławska, posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pasławska opublikowała grafikę, na której trzyma strzelbę, a z jej lufy wydobywa się dym po oddanym strzale. Jest też napis Drożała zdymisjonowany.
3: Grafika jest dzisiaj pewnym językiem komunikacji.
2: Tłumaczy się Pasławska i wymienia długą listę zarzutów wobec zdymisjonowanego wiceministra.
3: Mamy ogromny problem dzisiaj branżą drzewną, która dzisiaj poprzez aktywistyczną politykę Ministerstwa Środowiska przeżywa swoje poważne kłopoty.
2: Sprawiedliwości w Sejmowej Komisji Etyki szukałby szef partii Zieloni Michał Suchora.
4: Wrzuciła grafikę sugerującą odstrzelenie Mikołaja Drożały. Obrzydliwą, absolutnie skandaliczną grafikę.
2: Posłanka PSL-u w rozmowie z naszym reporterem przyznała, że jej partia zabiegała o dymisję wiceministra klimatu. Za 3 godziny polskie siatkarki powalczą z Serbkami o brąz na Mistrzostwach Europy. Wczoraj w półfinale Polki przegrały z wyraźnie mocniejszymi i bardziej doświadczonymi Włoszkami. Do końca dnia chłodno, miejscami deszczowo, burze możliwe na północnym wschodzie kraju. Po południu co prawda powinno być już więcej rozpogodzeń, ale na termometrach dziś nie więcej niż od 16 do 20 stopni.
5: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.
3: Kwadrans z Mateuszem. Audycja z dobrą muzyką i dobrym słowem.

0: Ewangelia Mateusza, rozdział 27, wersety od 57 do 66.
1: Pod wieczór zjawił się Józef, zamożny mieszkaniec Arymatei, który także należał do uczniów Jezusa. Udał się do Piłata z prośbą o wydanie ciała jego, na co Piłat zezwolił. Wziął więc Józef ciało i owinął w czyste lniane płótno. I złożył w swoim nowym grobowcu wykutym w skale. Przytoczył ciężki kamień i zamknął otwór grobowca, po czym odszedł. A Maria z Magdalii i ta druga Maria siedziały naprzeciw grobowca.

Zgodnie z zakonem żydowskim, nawet ciała przestępców nie mogły wisieć na krzyżach przez noc i musiały być pogrzebane w tym samym dniu, w dniu śmierci skazanych. Cytuję. Ciała jego nie pozostawisz przez noc na drzewie, ale w każdym wypadku pochowasz go w tym samym dniu. Tym bardziej było to wiążące w przypadku Jezusa, gdyż na drugi dzień przypadał sabat. Zgodnie z rzymskim prawem, krewni przestępcy mogli otrzymać jego ciało do pogrzebania. Jeśli jednak nie było takich krewnych, ciała porzucono na pożarcie dzikim zwierzętom. Nikt z krewnych Jezusa nie był w stanie zwrócić się o wydanie ciała, gdyż wszyscy byli Galilejczykami i nikt z nich nie posiadał grobu w Jerozolimie. Dlatego pojawia się tutaj bogaty Józef z Arymatei. Poszedł on do Piłata z prośbą o wydanie mu ciała Jezusa. To on zatroszczył się o pochowanie ciała Jezusa w grobowcu wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany. Według Ewangelii Jana, bez obecności Józefa z Arymatei i Nikodema, ciało Jezusa nie miałoby zapewnionego godnego pochówku. Józef i Nikodem uwierzyli w Jezusa, chociaż wcześniej nie znajdujemy w Ewangeliach świadectw ich wiary. Myślę, że Bóg w ten sposób zatroszczył się o ciało swojego syna. Józef z Arymatei, człowiek bogaty, przygotował grób i w ten sposób przyczynił się do wypełnienia proroctwa z Księgi Izajasza 53 rozdziału. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych, spoczął w grobowcu bogatego. Jest mało prawdopodobne, że Józef przygotował ten grób na siebie. Był bogatym człowiekiem, jak wspomina Pismo, i z pewnością nie chciałby być pochowany w pobliżu miejsca publicznych egzekucji. Przygotował ten grób dla Jezusa i wybrał miejsce blisko Golgoty, tak by wraz z Nikodemem mogli szybko pochować jego ciało. Jest wysoce prawdopodobne, że wraz z Nikodemem był w ogrodzie przy grobie, czekając na moment śmierci Jezusa. Gdy zdjęli ciało z krzyża, zostali skalani, splugawieni, doznali rytualnego zanieczyszczenia i nie mogli spożywać posiłku paschalnego. Ale czy rzeczywiście w tym momencie było to dla nich problemem? Przecież znaleźli prawdziwego baranka paschalnego.

0: Następnego dnia, było to w sabat, arcykapłani i faryzeusze przyszli do Piłata i prosili go: Panie, przypomnieliśmy sobie, że ten oszust jeszcze za życia powiedział, że po 3 dniach wstanie z grobu. Wydaj więc rozkaz, aby zabezpieczono grobowiec aż do 3. dnia, bo jego uczniowie mogliby przyjść i wykraść ciało, a potem rozgłaszać przed ludem, że wstał z grobu. To drugie oszustwo byłoby o wiele gorsze niż to pierwsze. Piłat na to: weźcie strażników i zabezpieczcie jak tylko potraficie. A oni poszli, zabezpieczyli grób, przyłożyli pieczęcie, postawili straż.
1: Fragment ten rozpoczyna się niezwykle ciekawym stwierdzeniem. Mówi on, że najwyżsi kapłani i faryzeusze przyszli do Piłata następnego dnia, który był dniem po przygotowaniu. Jeżeli Jezus był ukrzyżowany w piątek, to sobota była żydowskim sabatem. Godziny od 3 do 6 po południu w piątek były nazywane wigilią lub przygotowaniem. Jeżeli tak było, to oznacza to tylko jedną rzecz, że najwyżsi kapłani i faryzeusze zwrócili się do Piłata już w dniu sabatu. Jest rzeczą oczywistą, że czyniąc to, pogwałcili w brutalny sposób prawo sabatu.

Rzadko który fragment Pisma Świętego wykazuje bardziej wyraźnie, jak głęboka była nienawiść żydowskich władz i chęć usunięcia Jezusa za wszelką cenę. Aby się upewnić, że rzeczywiście Go usunięto, byli gotowi złamać nawet swoje najświętsze prawa. Ci Żydzi przyszli do Piłata mówiąc, że Jezus powiedział, że wstanie z grobu po 3 dniach. Oni nie mówili, że liczą się z taką możliwością, ale według nich uczniowie mogli przyjść w nocy, zabrać ciało i powiedzieć, że Jezus zmartwychwstał. Zamierzali podjąć konkretne działania zabezpieczające grób, w którym było złożone ciało Jezusa. Odpowiedź Piłata brzmiała: weźcie strażników i zabezpieczcie jak tylko potraficie. Tak więc poczynili odpowiednie przygotowania. Wejście do takich skalnych grobowców było zamykane wielkim okrągłym kamieniem, podobnym do kamienia młyńskiego. Był on przetaczany w specjalnie wykutej skalnej rynnie pod lekkim nachyleniem z góry do dołu. Gdy kamień znalazł się na swoim miejscu, został zabezpieczony pieczęcią i dodatkowo ustawiono przy nim straż. Myślę, że ci Żydzi nie zdawali sobie z tego sprawy, że na całym świecie nie ma takiego grobowca, który mógłby uwięzić zmartwychwstałego Chrystusa. Ludzie usiłujący ograniczyć władzę i działanie Jezusa Chrystusa zawsze podejmują się beznadziejnego i niewykonalnego zadania. Warto zauważyć, że uczniowie zapomnieli o tym, co powiedział Jezus odnośnie swojego zmartwychwstania, ale pamiętali o tych słowach Jego wrogowie. Całe to zabezpieczenie grobu Jezusa sprawiło, że nikt nie mógł zabrać ciała Jezusa. Przywódcy żydowscy w nieświadomy sposób, razem z rzymską władzą, połączyli swoje siły i przyczynili się do uwiarygodnienia zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

0: Reklama.
1: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
2: Stowarzyszenie Właścicieli Pałaców i Dworów Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Zaplanuj sobie weekend od 11 do 13 września. W 12 zabytkowych obiektach odbędą się różne wydarzenia artystyczne i koncerty. Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, którym przyświeca hasło Przyszłość Przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Wydarzenie współfinansowane ze środków samorządu województwa pomorskiego. Szczegóły na www.

0: Reklama.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość.

0: Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Reklama.

0: Please.
1: Reklama. Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
2: Reklama.
3: Moskwa, Rzeszów, Kijów to trasa wysłanników Donalda Trumpa. Dziś przesłuchanie kolejnego zatrzymanego w sprawie zonda krypto. Molo w Kołobrzegu ponownie otwarte dla odwiedzających. Agnieszka Trojanowska-Bis. Droga do pokoju na wschodzie prowadzi dosłownie przez Polskę, jak podają ukraińskie media. Specjalni amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner po rozmowach w Moskwie przylecieli do Rzeszowa, a dopiero stamtąd ruszyli do Kijowa. Zdaniem portalu Nexta, w obawie o bezpieczeństwo i w związku z niedawnymi atakami Rosji na Ukrainę, amerykańska delegacja miała wybrać sprawdzoną drogę przez nasz kraj.

0: Ukrainy. Więcej informacji w tej sprawie zebrał Błażej Kulesza.
1: Wedle ukraińskich mediów nie doszło do historycznego lotu Moskwa-Kijów. Amerykanie wybrali tradycyjną trasę. Samolot do Polski, do Rzeszowa, a następnie pociąg. Pytany przeze mnie prezes lotniska w Rzeszowie odsyła do

0: Wieloletni współpracownik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut. Dziś śledczy przesłuchują mężczyznę. Po wczorajszych wichurach ranne są 4 osoby. Front atmosferyczny pozostaje nad Polską przez cały weekend. Pogoda popsuła się, przyznaje Dorota Pacocha z IMGW i opisuje to, co czeka nas w najbliższych godzinach.
1: Padać będzie głównie w północno-wschodniej połowie kraju. Miejscami także zakrzmi.
0: Podobna pogoda pozostanie z nami przez najbliższych kilka dni. Ale wiatr już dziś spokojniejszy nad samym morzem. Dzięki temu przed południem molo w Kołobrzegu znów zostało otwarte dla zwiedzających. Zamknięte było przez ponad dobę ze względu na silny wiatr. Po południu i wieczorem wiatr już ma stopniowo słabnąć. Zachmurzenie duże utrzymuje się, ale więcej rozpogodzeń przed nami w najbliższych godzinach, chociaż wciąż może przelotnie padać deszcz. A na północnym wschodzie wciąż możliwe burze. Na termometrach dziś przeważnie od 16 do 20 stopni.
2: Norda.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie.

0: bezpiecznie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
1: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko trzech pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko trzech pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
3: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
4: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
0: Reklama.

0: Radia Norda FM. Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Stowarzyszenie Właścicieli Pałaców i Dworów Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Zaplanuj sobie weekend od 11 do 13 września. W 12 zabytkowych obiektach odbędą się różne wydarzenia artystyczne i koncerty. Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, którym przyświeca hasło Przyszłość Przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Wydarzenie współfinansowane ze środków samorządu województwa pomorskiego. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
0: Reklama.
3: Czy doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, sprawdza Dorsz. Amerykańscy negocjatorzy są już w Kijowie. Z Moskwy polecieli przez Polskę. Powrót do klasyki to w planach, a na razie generalny remont i brudne prace w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych sprawdza, czy nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Wojskowy śmigłowiec został skierowany w rejon granicy. Jednocześnie Dorsz informuje, że w ostatnich godzinach nie zarejestrowano rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu atakującego cele na terytorium Ukrainy. Amerykańscy negocjatorzy przyjechali już do Kijowa po wczorajszych rozmowach z Putinem w Moskwie w ramach wysiłków dyplomatycznych Waszyngtonu, mających na celu zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej. W Kijowie są także doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Informator agencji Reutera nie informuje, w jakich rozmowach mieliby uczestniczyć europejscy doradcy. Błażej Kulesza zbiera informacje w tej sprawie.
4: Na czas wizyty w Kijowie Rosjanie przestali od północy atakować cele w tym mieście. Mówił o tym podczas spotkania z Witkowem i Kusznerem prezydent Rosji Władimir Putin. Otrzymaliśmy tę prośbę oficjalnymi kanałami zarówno za pośrednictwem służb

specjalnych, jak i przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych z prośbą o zaprzestanie ataków na Kijów, wydałem odpowiedni rozkaz. Kreml uznał spotkanie za merytoryczne i konstruktywne. Po południu informacje o swoich rozmowach ma przedstawić prezydent Ukrainy Wołody.

0: czy około godziny 2 w nocy. Rzeszowskie lotnisko znajduje się około 100 km od granicy z Ukrainą i od dawna pełni rolę jednego z głównych węzłów logistycznych zachodniej pomocy wojskowej dla Kijowa. Bordowe fotele, klasyczny żyrandol i zdecydowanie więcej miejsc dla widzów. W Teatrze Polskim we Wrocławiu trwa generalny remont. Budowlańcy niedługo rozpoczną prace wykończeniowe, malowanie, parkiety czy wykładziny.
1: Zupełnie odeszliśmy od tej kolorystyki, która była wcześniej. Wchodzimy w tą kolorystykę bardziej taką tradycyjną, wiśnia, czerń, szarość.
0: Remont ma się skończyć do końca roku. Oficjalne otwarcie wiosną przyszłego roku. Do końca dnia chłodno, dziś maksymalnie od 16 do 20 stopni. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, wciąż możliwe przelotne opady deszczu, burze możliwe na północnym wschodzie kraju. Silny wiatr już nie tak porywisty jak wczoraj, ale wciąż dający się we znaki do końca tego dnia.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Kobiety, w spotkaniach z koleżankami nie chodzi tylko o to, żeby gadać, plotkować i pić kawę. Czasem warto coś wspólnie przeżyć. Razem się wzruszyć, popłakać ze śmiechu i doświadczyć wielkich emocji. Zapraszamy na Kino Kobiet do Kin Helios. Zabierz przyjaciółki, mamę i siostrę i wygrywaj nagrody. Szczegóły na helios.pl.
2: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie w Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
0: Reklama.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadany z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa, ja

0: West Coast for life.
1: Reklama.
2: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
3: Po niemal 30 latach

0: działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, oklejny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
3: Reklama.

0: słuchacie radia Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
0: Reklama.
3: Pociągiem, a nie samolotem pojechali ludzie Trumpa do Kijowa. Korzyści z posiadania ADHD odkryli naukowcy, chcą je wykorzystać. Polskie siatkarki rozpoczynają właśnie mecz o medal z Serbkami. Agnieszka Trojanowska, BIS. Amerykańscy wysłannicy prezydenta Trumpa są dziś w Kijowie. Steve Witkoff i Jared Kushner przyjechali do ukraińskiej stolicy, gdzie zostali powitani przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Załońskiego. Do Kijowa przywiózł ich ostatecznie pociąg z Rzeszowa, dokąd przylecieli w nocy po wczorajszych rozmowach w Moskwie, m.in. z Władimirem Putinem. Sami mieszkańcy Ukrainy wątpią jednak, że rozmowy mogą przynieść przełom.
4: Uważam,
5: że to był błąd. Powinni najpierw przyjechać do Kijowa, poznać sytuację, a dopiero potem pojechać do Moskwy, ale zrobili to, co zrobili.
4: Ale że zrobili, jak zrobili.
5: Po cichu liczymy, że te negocjacje cokolwiek rozwiążą, a ja jako Ukrainka chcę, aby tak się stało z zachowaniem naszych terytoriów i liczę na to, jak to się skończy. Wszyscy czekamy.
3: W Kijowie są obecni dziś także doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Naukowcy doszukali się korzyści z ADHD. Trudności z utrzymaniem uwagi, które są charakterystyczne dla osób z nadpobudliwością psychoruchową, mogą jednocześnie sprzyjać, według naukowców, kreatywnemu myśleniu. Zespół psychologów z Niemiec, Francji i Libanu chce ten wniosek wykorzystać jako uzupełnienie innych form pomocy ludziom z ADHD. Na razie jednak wymaga to potwierdzenia w dalszych badaniach. Zapomnieć o przegranym półfinale i powalczyć o historyczny dla drużyny Stefano Lavariniego medal to cel na najbliższą godzinę przed naszymi siatkarkami. Właśnie teraz w Stambule rusza spotkanie Polek z Serbkami.

0: stawką brązowy medal siatkarskich Mistrzostw Europy. Więcej Błażej Kulesza.
1: Na medal Mistrzostw Europy Polki czekają aż 17 lat. Mimo że kadra Lawariniego stała na podium Ligi Narodów, to jak przyznają same zawodniczki, medal Mistrzostw Starego Kontynentu

0: wielki finał, w którym Turczynki zmierzą się z Włoszkami. Dziś i jutro jeszcze chłodno. We wtorek temperatury jednak podskoczą nawet do 30 stopni na południu Polski. Ale zanim ten wrześniowy upał nadejdzie na kilka dni, to jeszcze poniedziałek z temperaturą od 17 do 22 stopni, a lokalnie na południu jutro do 23. Pogodnie, a deszcz spadnie jedynie na północ.
1: Norda.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
0: Reklama. Świat według Romka.
4: Witaj taś bardzo serdeczno, moi dobry dzień, a mieliem wam zdać relacja z izeniłe dzecy, a mlodze zne do szkwelów. No i wybaczę ta, że nicki wam u tym izenim do szkweli nie rzeka, bo najło piersi osywnika, jem miel piersi dzień urlopu i je zaspel na ten piersi zwunk. Z mieszkani welesiem do pisze tede, czede ju wszedźci dzece, aż kwelece biegele do nunt, a nazad po miejsce. Czy jem taką gromadka tych dzytków płytkel, to jej ma wyrazę wespólczecy łe przekezel, a łene dumia nick. Kwełecze a knire miale wcesniony w tne swoje smartfone. Gwest dostele robota do dom, a szybkele rozwiązaniów. Oj, szkulny, szkulny, zadawa dzecun do dom w piersi dzyń szkweli, dej ta dochso.

0: tym dziecku zaaklimatyzować. I jeszcze otyśmy da aklimatyzował, bo kureśce jada na wiwczasę. I jak jest opakowel, to mnie przeszło do głowy, że ciedes jak człowiek jachel na wiwczasę, to bryl majci, skarpite, błyksa, kweśla na zmiana, no i pera bydlów czesty wede, pera bydlów szmakłewi wede, pera bydlów winogrowi we sokły, a jedną bydla płepicci. To wszystko w malucha, serenka, trabanta, czebana w cesną, a jazda na wiwczasę. Ach, no i o eszczerowaniem na te wiwczasę nie mógł zabec. A jak zabył, to tedy bele wiwczasę płet kreśkum. Kłyny weźniejsi, że w topicy człowiek był zaopatrzony, kłę za komunę z tym mogło być na wiwczasach krechłe. Przynajmniej w pierwszych dniach. A płetę mój człowiek jak dobrze knyrą pod cygną, to rozmiel ją w cezym terenie, nale stegnę do zataconych w malenach łedopojów. A może to nie bele malene, le melinę? Jak zwel, tak zwel. Najważniejsi, że człowiek fejn a belno na tacich wiwczasach sobawil, a łed płeciun czej do robete wrócyl. Zyznia to weździć często inaczej. Tyś pakuje so majci, skarpite, błykse, kweśla i tak dalej na zmiana, lem ja spiciłe, ja ci może dostać z frzędze, bierze so pyle na bulglowe, na strzykani w kwelanach, na spani a na wstani, na cesnieni, na zatwierdzeni, na rozwolnieni, mas na bóle w krzyżach, a czopci na szemieni w łyszach, e płyrtani żel. Ne. Ale najważniejsi, że i na tacich wywczasach człowiek może so dobrze bawić, le odpocić to mój ju w robocie nie chcą dać. Jo, wywczasę wywczasa ma, a tu nełkaś daje. Tak tej. Sywnik, wrzesień, wywczasę, wczasy. Gwes zapewne. Zataconych, ukrytych, bana, pociąg, stegne, ścieżki, pyle, tabletki, płyrtani. Jo, awa, pamiętaj ta. Lepi pjurt je w luft wypuścić, jak talara dac w aptika. Czym ta soce plazdrów? Do uciec za tydzień, waj rumk.
1: Świat według Romka.

0: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Stowarzyszenie Właścicieli Pałaców i Dworów Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Zaplanuj sobie weekend od 11 do 13 września. W 12 zabytkowych obiektach odbędą się różne wydarzenia artystyczne i koncerty. Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, którym przyświeca hasło Przyszłość Przeszłości – Dziedzictwo w Zagrożeniu. Wydarzenie współfinansowane ze środków samorządu województwa pomorskiego. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perlino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
2: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
3: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
4: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
0: Reklama.
3: Kreml zadowolony z rozmowy Amerykanów z Władimirem Putinem. Stado ptaków poderwało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, rowerowe lekcje WF-u i nagrody za przejazdy. Szczecin chce zachęcić mieszkańców do roweru miejskiego. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rosjanie mówią o szeregu pomysłów, jakie usłyszeli wczoraj w Moskwie od amerykańskiej delegacji. Po spotkaniu Amerykanów z Władimirem Putinem na Kremlu dziś doradca Putina Jurij Uszakow przekazał, że rozmowy trwały dokładnie 3 godziny i 10 minut, a rosyjska strona jasno przedstawiła swoje stanowisko.
4: Strona rosyjska przedstawiła jasną i kompleksową ocenę sytuacji, jaka rozwija się podczas specjalnej operacji wojskowej. W szczególności odnotowała wymierne sukcesy armii rosyjskiej, wyraziła też pewność osiągnięcia wyznaczonych celów i oczywiście podkreśliła potrzebę wyeliminowania wszystkich pierwotnych przyczyn konfliktu.
3: Jak przekonywał Uszakow, Amerykanie mają dziś w Kijowie przedstawiać uwagi i oceny, które przekazał Putin. Ma to być, zdaniem rosyjskiego prezydenta, droga do trwałego pokoju. Rosjanie określają rozmowy na Kremlu jako merytoryczne, niezwykle szczere i prowadzone w duchu zaufania. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, donosi dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. To przelot dużego stada ptaków, a nie obcy obiekt. Uruchomił systemy radiolokacyjne na granicy. Po południu trwało sprawdzanie. Polskie dowództwo chciało wyjaśnić niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Kolejne przesłuchania i zatrzymania w śledztwie dotyczącym Sonda Krypto. Dziś rano do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach został doprowadzony Roman Rzet, były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki Sonda Krypto. Funkcjonariusze zabezpieczyli wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą działalności giełdy kryptowalut. Popularność roweru miejskiego chce przywrócić Szczecin. Miasto od września przygotowało dla użytkowników konkursy, nagrody i wyzwania. Codziennie jeden z wypożyczających otrzyma zwrot środków za swoją jazdę. Ci, którzy wypożyczają najwięcej, także mogą liczyć na nagrody. Są też bezpłatne lekcje rowerowe dla uczniów. Każda szkoła może zamówić rowery na taką lekcję, mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta w Szczecinie.
5: Wystarczy zgłosić się do naszej spółki. Dostarczymy rowery na miejsce do każdej szkoły.
3: Promocyjna szczecińska akcja potrwa do końca miesiąca.

wtorku do czwartku ma wrócić upał z temperaturami do nawet 30 stopni. A jutro jeszcze chłodno, od 17 do 22 przeważnie, lokalnie na południu kraju.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł.

0: zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie w Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: Reklama.

0: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
1: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia.
2: Masz ochotę na więcej?
1: Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
3: Stowarzyszenie Właścicieli Pałaców i Dworów Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Zaplanuj sobie weekend od 11 do 13 września. W 12 zabytkowych obiektach odbędą się różne wydarzenia artystyczne i koncerty. Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, którym przyświeca hasło Przyszłość Przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Wydarzenie współfinansowane ze środków samorządu województwa pomorskiego. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71.

0: Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
3: Reklama.

0: słuchać radia, Norda FM. Reklama.
1: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, ser, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
2: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
0: Reklama.
3: Rosjanie zadowoleni z wizyty amerykańskich wysłanników na Kremlu. Prezydent FIFA mimo kontrowersji chce kontynuować pracę. Trzylatek za kierownicą przejechał 20 metrów, skończył na słupie. Rodzice mają podwójny problem. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rosjanie chwalą rozmowy z amerykańskimi wysłannikami wczoraj na Kremlu. Steve Witkoff i Jared Kushner mieli ponad 3-godzinną rozmowę z Władimirem Putinem. O tematach tego spotkania mówi doradca Putina Yuri Ushakov.
4: Amerykańscy przedstawiciele starannie przygotowali się do tej podróży. Nie tylko wyrazili swoje zwyczajowe zainteresowanie jak najszybszym zakończeniem działań wojennych, ale także przedstawili szereg pomysłów dotyczących możliwych dróg rozwiązania tego konfliktu.
3: Dziś amerykańska delegacja jest w Kijowie. Witkoff i Kushner pojechali tam pociągiem z Rzeszowa, dokąd z Moskwy przylecieli w środku nocy. Prezydent FIFA Gianni Infantino w marcu będzie ubiegał się o reelekcję, poinformowała Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej. Infantino, który pełni tę funkcję od 2016 roku, w ostatnim czasie wywołał ogólnoświatowe oburzenie po tym, jak ogłosił plan sprzedaży udziałów w rozgrywkach FIFA prywatnym firmom inwestycyjnym. 3-letni chłopiec za kierownicą samochodu rodziców. Do nietypowego zdarzenia doszło w Lędzinach na Śląsku. Podróż malucha trwała krótko i skończyła się kolizją ze słupem. Na szczęście 3-latkowi nic się nie stało, ale na wszelki wypadek trafił do szpitala na badania. Policja bada teraz, czy mogło dojść do jakiegoś zaniedbania u rodziców. Postępowanie jest prowadzone w kierunku narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Są bohaterkami lokalnymi, ale przykładem dla społeczności kobiet w całym kraju. Do połowy września można zgłaszać kandydatki do tegorocznej akcji społecznej poznanianki. Doceniane są w niej kobiety, które, jak przypomina poznański magistrat, nadają ton, łamią stereotypy i zmieniają swoje otoczenie na lepsze. Poznanianki to akcja społeczna, której celem jest zwrócenie uwagi na działalność mieszkanek stolicy Wielkopolski, których aktywność służy wzmocnieniu i dostrzeżeniu ważnej roli kobiet w życiu stolicy Wielkopolski. Chłodniej jeszcze dziś i jutro, od wtorku do czwartku, natomiast będzie bardzo gorąco, nawet 30 stopni na południu Polski. Ale jutro, jeszcze od 17 do 22 lokalnie, na południu do 23, będzie pogodnie, wiatr już spokojniejszy, a deszcz spadnie jedynie na północy.
0: Norda FM.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domu.

0: jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
1: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
2: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
4: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
5: Reklama.

Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym.

0: tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
4: Stowarzyszenie Właścicieli Pałaców i Dworów Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Zaplanuj sobie weekend od 11 do 13 września. W 12 zabytkowych obiektach odbędą się różne wydarzenia artystyczne i koncerty. Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, którym przyświeca hasło Przyszłość Przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Wydarzenie współfinansowane ze środków samorządu województwa pomorskiego. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
1: Reklama.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, ser, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
2: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw.

0: Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy, jeszcze więcej emocji i jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fan Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
3: Reklama.

0: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
1: Pieśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd pieśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator. Reklama.
2: Po pierwszej rundzie rozmów w Kijowie z Amerykanami trwa przerwa. Fundamenty piramidy w Łazienkach Królewskich można wciąż zwiedzać. Polskie siatkarki bez medalu na Mistrzostwach Europy. Agnieszka Trojanowska-Bis. W Kijowie po 3 godzinach zakończyła się pierwsza runda rozmów między delegacją ukraińską pod przewodnictwem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, a przedstawicielami prezydenta USA Donalda Trumpa, Stephenem Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Po przerwie ma rozpocząć się część druga spotkania rozszerzona, bo z udziałem doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Amerykańscy negocjatorzy przyjechali do Kijowa w ramach wysiłków dyplomatycznych Waszyngtonu, mających na celu zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Witkoff i Kushner pojawili się w ukraińskiej stolicy dzień po wizycie w Moskwie, gdzie wczoraj rozmawiali z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. O piramidzie w Łazienkach Królewskich w Warszawie pisał Stanisław August Poniatowski w listach. Teraz fundamenty piramidy odnaleźli archeolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego. Kordegarda piramidalna była pierwszą wartownią, później szynkiem. Powstała w XVIII wieku. Oprócz fundamentów archeolodzy znaleźli sporo ciekawych przedmiotów, które potwierdzają funkcję budowli, potwierdza dr Arkadiusz Cegliński.
3: Znaleźliśmy kule muszkietowe, znaleźliśmy fajki ceramiczne. Wyobrażamy sobie tych żołnierzy z tymi fajkami na zewnątrz, już wymęczeni służbą przez cały dzień. Znaleźliśmy wiele fragmentów szkła, butelek, piękny fragment kielicha szklanego, który pokazuje nam właśnie tę funkcję propinacyjną, czyli szynku, nazwijmy to.
2: Spacerujący mają ostatnią okazję, aby zobaczyć pozostałości Kordegardy. Niebawem zostanie zabezpieczona i zasypana, ale przedmioty, które przy okazji udało się wykopać z ziemi, będzie można oglądać na wystawie w Łazienkach Królewskich za niespełna 2 lata. Polskie siatkarki kończą Mistrzostwa Europy bez medalu, a jeszcze wczoraj miały szansę na złoto. Wczoraj jednak przegrały z Włoszkami, a dziś w meczu o brązowy krążek przegrały w Stambule z Serbkami 1-3. Drużyna trenera Stefano Lavariniego zajęła ostatecznie 4. miejsce w turnieju. Teraz rozpoczyna się finał pomiędzy broniącą tytuł Turcją a Włochami. Jutro zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże, jedynie na południowym wschodzie. Więcej rozpogodzeń. Przelotne opady deszczu pozostaną, ale tylko na północy Polski. Na termometrach do 18 stopni na północnym wschodzie kraju i lokalnie w rejonach podgórskich do 22 na pozostałym obszarze Polski.
4: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Spłacasz właśnie kredyt? A może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego.

0: każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Reklama.
2: You can't touch this. You can't touch this.

0: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe

0: Korelacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga! Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
1: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
3: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko

0: naszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko trzech pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: Reklama.

0: Słuchać radia, radia Norda FM. Reklama.
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w

0: wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Reklama. Podejrzany obiekt znad Białorusi okazał się dużym stadem ptaków. Kolejny zatrzymany w sprawie zonda krypto doprowadzony do prokuratury. Polskie siatkarki kończą na 4. miejscu Mistrzostwa Europy. Agnieszka Trojanowska-Bis. To przelot dużego stada ptaków poderwał dziś do działania dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. DORSZ informowało po południu, że prowadzi czynności sprawdzające w związku z podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Tym razem był to więc fałszywy alarm. Służby zapewniają, że żadne tego rodzaju wskazanie systemu nie jest bagatelizowane. Wszystko wskazuje na to, że spełniły się przedwyborcze sondaże. Według badania Exit Poll niemieckiej stacji SDF, Alternatywa dla Niemiec wygrywa wybory w Saksonii-Anhalcie z 44% poparciem. Wielu Niemców obawiało się wygranej w tym landzie skrajnej prawicy pierwszy raz od II wojny światowej.
2: Boję się o naszą demokrację, o nasze wartości. Mam nadzieję, że nie będzie faszystów w rządzie. Wiem jednak, że to nie jest opinia większości. Dlatego obawiam się dzisiejszego wieczoru. Różnice zdań między ludźmi są naprawdę duże. Kierunek, w którym to wszystko zmierza, nie jest jasny. Wiele osób nie wie, co będzie dalej.
1: Mówili naszemu reporterowi głosujący Niemcy przed lokalami wyborczymi w Magdeburgu. Roman Rzet został dziś doprowadzony do prokuratury w związku ze śledztwem zonda krypto. Szef Ministerstwa Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że te czynności zapewne będą kontynuowane także jutro. Roman Rzet to były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowaluty BitBay, czyli poprzedniczki zonda krypto. Kilkadziesiąt tysięcy karteczek z modlitwami i prośbami do Boga pozostawionych w ostatnich miesiącach przez odwiedzających Jerozolimę usunięto ze szczelin ściany płaczu przed rozpoczynającym się w najbliższy piątek żydowskim Nowym Rokiem. Karteczki usuwane są dwa razy w roku przed świętami. Serbki okazały się lepsze w starciu z polskimi siatkarkami i to do Serbii pojedzie brązowy medal. Polki kończą Mistrzostwa Europy na 4. miejscu. Poniedziałek z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, jedynie na południowym wschodzie. Początkowo więcej słońca. Na północy jutro jeszcze możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach do 18 stopni na Podlasiu i lokalnie w górach do 22 stopni na pozostałym obszarze Polski.
3: Norda FM.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie w Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy, jeszcze więcej emocji i jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane

0: krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama. Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie. Zapraszamy na reportaż Fundacji Głos Ewangelii.
2: Dostałam w prezencie wyjazd w góry, ponieważ kiedy zaczął się COVID w marcu, taką inspirację otrzymałam, aby otworzyć grupę na Facebooku dla ludzi, aby ludzie się wspierali w tym COVID-zie zleceniami, klientami i szeroko pojętymi różnymi rozwiązaniami. I w tej grupie po 3 tygodniach było już 7 tysięcy osób. Ludzie tam w tej grupie sprzedali, niektórzy, 800 słoików miodu. Niektórzy znaleźli tam pracę, niektórzy tą pracę dawali, niektórzy dawali zlecenia, przyjmowali te zlecenia, więc tam po prostu coś takiego pięknego się stworzyło, że jedna z góralek, widząc to, ile ja czasu włożyłam właśnie w otworzenie tej grupy i to, żeby uregulować tą grupę, żeby ta grupa faktycznie działała tak, jak powinna, napisała do mnie: słuchaj, wiesz, widzę, jak ty dużo włożyłaś jakby sił swoich w tą grupę, ja mam pokoje, mam Zakopane, przyjedź, zapraszam ciebie w prezencie za to, co dla nas robisz. No i przyjechałam. I chodziliśmy sobie po górach, po dolinach, ponieważ to był taki moment, że następnego dnia miały zamknąć się wszystkie już hotele. Ostatni dzień przed tym zamknięciem, no to nie było turystów i tak właśnie na taką pustą, rysinową polanę trafiłam. I tam spędziliśmy sobie jakąś godzinę, patrząc sobie na, wiesz, na piękną przyrodę. I tam były owce, ale zupełnie mi nic nie robiło. Wiesz, patrzyłam na te owce, one sobie chodziły, myślałam sobie, no nie wiem, nic, wiesz, nie? No i zwróciłam uwagę, że w bacówce ktoś jest. No, tak na dole tam jest ta bacówka i dymek idzie z dachu. Myślę sobie, a idę tam, trochę zaczęłam się nudzić, więc idę sprawdzić, czy coś tam jest do kupienia, nie? No i poszłam. I był tam taki starszy pan.

0: i ta stachłeczka się śpiewała. No.
1: Zaczęłam pytać o te sery i nie było turystów, więc Baca, który tam był, miał jakąś ochotę, żeby porozmawiać i odpowiadał cierpliwie na moje pytania. I ja mu zadałam takie pytanie, jak to jest, że pan tutaj jest z tymi owcami? Jakie to jest życie? I on mi powiedział, że on to robi ponad 40 kilk lat i że jego taki wujek, nawet jak przyszywany ojciec właściwie, bo on był siostrzeńcem Jana Murzańca, również to robił prawie do 90. I ja po prostu w szoku, nie? To ja po 20 latach w korporacji ledwo przeżyłam tą korporację z powodu różnych trudnych doświadczeń na końcu, a tutaj jest człowiek, który robi zawodowo rzecz do 90 i nie ma dość.
0: Powiem jak, kiedy chodził tam do tego żywca, nie do Sablówki, no to tak. Jednego razu tak we wiosnę, no i może w kwietniu tak se doradzamy z żoną, no i żona goda także, no i jak tu przelecia Bartku ta zima, godą, nie godą. No i gadam, no już trzeba będzie iść kiesi, no i gadam, i tak wie sanu, że jak już tam zajdę do Sablówki, to się tak tam czuję, jak w siódmym niebie.
2: Bo my się pozunieli i zaraz po tej posed. W styczniu my się, a w mój posed. A Tadek młody to się w kwietniu i za tydzień posed.
0: No oni mnie zostawiali młode. I tak
2: no, zabaś pieceli nozi.
1: Półtorej godziny rozmawialiśmy na temat filozofii pasterskiej, na temat wartości, co tam jest ważnego. Potem zaczęłam go pytać o różne rzeczy związane z bezpieczeństwem owiec i on mi powiedział bardzo dużo ciekawych rzeczy, które po prostu mnie zafascynowały. Pomyślałam sobie, Boże, jakie tu jest bogactwo i nikt tego nie wie. Nie? A w ogóle ile tam jest takich pięknych warstw poukładanych, które można byłoby przełożyć chociażby na przywództwo. Przecież potrzebujemy jakby czerpać z tych rzeczy fundamentalnych, że to jest taki fundament właśnie tam w tym pasterstwie. I na koniec opowiedział mi taką historię o tym, jak jego wujek Jan Murzaniec w latach 50. już pasterz, młody pasterz,

0: I taki z honorem właśnie swoim otrzymał zakaz wyprowadzenia owiec na halę koło Zakopanego. No i otrzymał zakaz z prostego powodu, no bo w tamtym systemie nie było jakby przewidziane to, że ziemia jest dla pasterzy. Ziemia była własnością ustroju, systemu, państwa. Więc dlaczego jakiś pasterz ma, przepraszam bardzo, bez opłaty i bez stowarzyszenia się w jakąś spółdzielnię, tak, czy jakiś kołchoz, wypasać te owce bez pozwolenia, bez papieru i bez zgody jakiejś. Dlaczego on tam ma przechodzić w ogóle, nie? Więc zabraniano mu. No ale on każdego roku brał te stada i przeprowadzał przez te hale i oni przyjeżdżali, wlepiali mu mandaty, dawali mu, zakładali mu sprawy sądowe. W takich już późnych latach 80. Jan Murzaniec, właśnie ten nieustępliwy pasterz, miał już tyle tych spraw sądowych, tyle tych mandatów niezapłaconych, że to było kilkadziesiąt tysięcy złotych. No i w 89 roku, już po zmianach ustrojowych, wprowadzono krok po kroku oczywiście te zasady tego kulturowego wypasu i stało się to legalne. Ale to mówi bardzo dużo właśnie o sercu pasterza, że pasterz to jest ktoś, kto niezależnie od tego, czy wolno, czy nie wolno, znajdzie sposób, żeby swoje owce zaprowadzić do ich miejsca właśnie dobrobytu, dobrostanu, spełnienia, bo po prostu je kocha. No.
1: Hej, idzie Górol, idzie Górol, hej, idzie Górol z daleka, hej, idzie Górol, Górol idzie, hej, Górol idzie, nie czeka.
2: Liczą 160 dni. Tak inaczej można powiedzieć.
3: Czy gospodarze mają pretensje, że idziecie z owcami trawę jedzą, czy nie?
2: Nie. No czasem niektórzy mają tam, ale nie. Tańczy się też muszą popaść. A gdzie zaś się krowę pasą, czy tym kukałowce, no to zaś przejdziemy, nie wypasimy ludziom. Tu jest tam już wypas. Minksy i tam ludzie nie gospodarzą. Podupadły tam gospodarki i my tam pasiemy na tych polach.
3: A na jakiej to wysokości mniej więcej jest?
2: No to jest ponad 1000 metrów nad poziomem morza.
3: I musicie płacić w jakiś sposób za to, że tam pasiecie tym ludziom?
2: Tak, za to dzierżawę. Nie? Dzierżawę to tam biorą albo sobie ser, albo oscypek, brędzę.
3: Znalazły coś, co jest ciekawe do jedzenia.
2: No, taka młoda trofka, fajne drobniczko, ona takie lubią.
0: To skończyło się tak, że ta rozmowa trwała półtorej godziny z tym właśnie starszym panem na tej Rusinowej Polanie i kiedy wróciliśmy wieczorem do naszego miejsca, gdzie mieliśmy ten nostek, spotkałam się z gospodarzami, którzy nas na ten nostek zaprosili i Beata, która uczy angielskiego dzieci w Zakopanem, usłyszała moją historię i powiedziała: wiesz, no nie wiem, co z tym widzisz. I zaczęła się z mnie śmiać, że tak mnie to po prostu zachwyciło. Więc wróciłam do Warszawy i zastanawiałam się, na ile to jest jakaś taka inspiracja, która jest tylko na chwilę dla mnie, a na ile z tego coś ma być większego. I nieustannie ten temat do mnie powracał. No i słuchaj, i któregoś razu w niedzielę zrobiłam obiad. Wszyscy po obiedzie zaspani, tutaj moje chłopaki włączyli sobie Discovery. Ja wchodzę i słyszę taki tekst. Andreas jakiś tam od 5 lat zabiera prezesów zarządów na halę, żeby poprzez przykład pasterstwa uczyć ich przywództwa. I koniec programu, ciach. Nie? Ja to zobaczyłam, myślę sobie, ja. No znak dla mnie jakiś chyba, nie?
3: A jak przygoda z owcami się zaczęła?
2: No to takie zamiłowanie od małego. Brali mnie tu, tam. I tak wciągli. To tak jak hobby, no. Bo to nie, zysku z tego dużego nie mamy, nie?
3: Te owce, które teraz na końcu idą, to zwykle idą na końcu, czy to się wszystko miesza i zmienia?
2: To one większości na przodzie chodzą.
0: No. Czyli owce przodkowe chodzą na przodzie, ale na końcu mogą być...
2: No, jak już niekiedy idą tam, zapasie się, nie? I, ale ona już widzi, że jest z tyłu, to ona potem pomiędzy tak owce i woli iść z przodu. Okay. Przechodzi na przodek.
0: Bo Marek pytał o to, czy na końcu stada takiego, powiedzmy, które idzie, mogą być takie słabsze, które kiedyś były tymi przodkowymi.
2: No też może tak być, ale ale one się tak wymieniają. Raz idzie z przodu, w środku.
4: Więc no? Ile czasu poświęcasz tym z przodu, czy tym z tyłu?
2: No, tak, no samo? Tak samo, no. To już trzeba łasyczkę tak samo dbać.

0: Sosiczki.
1: Kiedy wiesz, że musisz pójść na tyły?
0: No to tak, w większości z tyłu się nie chłodzi, ale poziero się całe cos. Łezatku trzeba wiedzieć. A w większości trzeba po przodku chodzić, bo ich trzeba przytrzymywać. No, nie pójdzie sta jak ten, no teraz tu się łezę siały pięknie, to się pasą, nie? Ale tak jak myśli tam drugą cykańsi, to nie pójdziecie za zadku se, a łowce puści same przodkiem.
2: Jakby się teraz...
0: No i to by poleciały, by uciekły by.
3: Uciekły?
0: Uciekły by.
4: Patrz jak idzie.
0: Jest jak te lud dzwonków dziś mają, no tu. Tu jest te huk robiony.
5: Z pasterstwem wiąże się też pewna moja bardzo ważna historia. Ja w 2019 roku zaczęłam ten taki proces wychodzenia z mojej takiej roli zawodowej korporacyjnej. Miałam też bardzo trudne ostatnie 2 lata pracy w korporacji. To była firma, którą bardzo kochałam, uwielbiałam tam pracować, no ale niestety bardzo mocno zawiodłam się na moim jednym z zaufanym pracowniku, który popełnił przestępstwo i to uruchomiło szereg takich bardzo przykrych dla mnie różnych okoliczności. Te okoliczności doprowadziły jakby mnie do tego, że przestałam spać, przestałam funkcjonować bardzo dobrze. Myślę, że miałam bardzo, bardzo, bardzo dużą depresję. Skończyło się tym, że przez prawie chyba 2 lata musiałam wspierać się medykamentami, żeby w ogóle funkcjonować. Więc przeszłam przez taką naprawdę dużą depresję związaną z tym rozczarowaniem jakby człowiekiem, trochę też firmą. I stanęłam w takim momencie swojego życia, że wiedziałam, że ja już po prostu do tego świata nie mogę przynależeć. I mimo tego, że miałam tam bardzo dużo korzyści, profitów, wiedziałam, że mój czas się tam po prostu kończy, ale nie wiedziałam, co przede mną. I kiedy odeszłam z mojej korporacji, w której pracowałam 17-18 lat, a zarządzałam bardzo dużymi zespołami, ale też średnimi, więc myślę, że miałam bardzo duże i fajne doświadczenia. Miałam okazję ponownie przejść do kolejnej korporacji, która mnie tutaj chciała i proponowała mi przejście. Ale wróciłam po tej rozmowie do domu, siedzieliśmy przy stole z moim mężem i ja mu powiedziałam, wiesz co, jeśli ja tam pójdę do tej kolejnej firmy, minie kolejnych 10 lat i ja niczego nie zrobię w życiu już. Nie zrobię niczego dobrego, co byłoby dobrem jakimś szerszym dla innych. I mój mąż mi wtedy powiedział, posłuchaj, masz 42 lata, więc masz 20 kilka lat do emerytury. Nie martw się o finanse. Po prostu idź za tym, co jest twoim powołaniem. Idź za tym. Damy sobie radę i po prostu idź za tym.
2: A słuchaj, a żeby dawały więcej mleka, to co? Trzeba robić.
0: Trzeba dobrze napaść.
3: Napaść.
0: No, po pierwsze, trzeba dobrze napaść, żeby się dobrze dojeły.
1: Aha. Każda trawa się nadaje?
0: No, one taką wolą, taką koniecynkę wolą, lacyk, ale różne trawy one lubią. I maliniok, polesie, zającyne, maliniok, łopusyne, wszystkie trawy. Wszystkie one chcą spróbować, no.
1: Różne.
6: Idzie z łowcami, no i...
0: Po jednym pasku, po jednym i tym samym, to ją też to męczy już, nie? Już.
3: Aha.
0: No. Tak, abyś w każdy dzień od, nie wiem, aha, w każdy dzień sabowej od.
5: No. Tutaj, Krzysiu.
0: Niby dobre, a
5: Krzysiu,
0: a jest w każdy dzień sabowej.
5: Chodź tutaj, bo będziecie słychać lepiej, bo nie słychać się, bo tutaj słychać.
3: W sensie tak na polu, jakby się zostawiło, to one co zrobią?
0: No i no, one tak czują, jak już nie ma kogoś i juhasa, to jest ten, no to one też spłatę już tak.
6: Barana.
0: Tak idą beleka i tak, no.
3: Każda w swoją stronę pójdzie?
0: No, każda w swoją stronę nie, ale by się mogły i płetargać by się mogły, jedne by mogły w jedną stronę, drugie w drugą. Mogłyby się tak na pół łezerwać i iść jedne w jedną. No, mogłyby się.
1: Aha. No, samoisti liderzy by się pojawili.
7: Wróciłyby same do stada, czy nie?
0: Nie, nie. Czasem by może wróciły, ale nie wróciłyby.
6: Nie byli dobrze za panem.
0: Musiałby ich pokierować ktoś.
7: Okej. Okay. To idziesz i szukasz wtedy.
0: No i trzeba chłodzić i szukać.
3: Aha.
0: Ci leje, ci nie leje, no ci w nocy, no też trzeba iść.
7: I często ci się zdarza
1: raz balem na...
0: No nie, zaś się nie zdarza, tak, ale są czasem, co... Niekiedy się Wojtoro tam zapasi łowca, inne to już odejdzie stado, a to zapasi się tam ognie. No to potem tak gwizdać na nią, wołać ją, ona przyjdzie ku łowcom.
3: Przyjdzie.
0: Jak jest tak starszy głowiec, to przyjdzie.
6: A no, za percią idzie, no. Za zapachem łowiec.
0: No górse te młode.
6: One mają już...
0: Pierwsza, jagnią tkate. No te młode, no to są...
6: Jagnięta są najgorsze.
7: Uczą się. Młode, nie dojrzałe są najgorsze, bo nie znają zapachu.
6: No, nie.

0: Była to pierwsza część reportażu Serce Pasterza. Do wysłuchania drugiej części zapraszamy Państwa w naszej kolejnej audycji za tydzień.
1: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl. Reklama.
2: Stowarzyszenie Właścicieli Pałaców i Dworów Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Zaplanuj sobie weekend od 11 do 13 września. W 12 zabytkowych obiektach odbędą się różne wydarzenia artystyczne i koncerty. Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, którym przyświeca hasło Przyszłość Przeszłości – Dziedzictwo w Zagrożeniu. Wydarzenie współfinansowane ze środków samorządu województwa pomorskiego. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo.

0: przedłużamy wakacyjną zabawę. Reklama.
1: Wojna na Ukrainie nie zakończy się przed zimą. Putin żąda zbyt wiele. Wybory w niemieckiej Saksonii wygrywa skrajna prawica według Exit Poll. Byli piłkarze Legii Warszawa na boisku uczcili 110-lecie klubu. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rozmowy Ukraina-USA udane, ale koniec wojny daleko. W Kijowie zakończyło się spotkanie ukraińskiego prezydenta ze specjalnymi negocjatorami Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Nie ma szansy na pokój przed zimą, przekazał ukraiński prezydent. Powodują to niemożliwe do spełnienia przez Ukrainę rosyjskie żądania. Putin zapowiedział, że usiądzie do rozmów, jeśli Ukraina wycofa się ze swoich pozycji i odda Rosji ziemie leżące na wschodzie kraju. Po misji pozostała więc wola kolejnych spotkań. Termin i miejsce trójstronnych rozmów ma zostać ustalone w najbliższym czasie. Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec wygrała wybory w Saksonii-Anhalcie, ale wciąż nie jest pewne, czy będzie mogła rządzić landem. Tak wynika z Exit Poll o możliwych dalszych scenariuszach z Magdeburga. Nasz specjalny wysłannik Tomasz Rokowski.
2: Exit Poll dla telewizji ARD wskazuje, że AfD zdobyła 44,5% głosów, dla ZDF, że 44% to miażdżące zwycięstwo, ale wcale nie jest pewne, czy taki wynik przełoży się na samodzielną większość. Projekcje wskazują, że Alternatywie może zabraknąć jednego mandatu. Równie dobrze Saksonią-Anhaltem może rządzić koalicja CDU, SPD i Zielonych z poparciem Die Linke. Po exit polach nie mamy więc odpowiedzi. Poznawać zaczniemy je pewnie wraz ze spływającymi wynikami. Te wyniki to na pewno jednak porażka CDU, która ma mniej niż 20%, a landem rządziła od ponad 20 lat.
1: Wrażenie robi frekwencja wyższa o 20 punktów procentowych niż 5 lat temu. Aż 80% uprawnionych Niemców w Saksonii-Anhalcie poszło do urn wyborczych. Bez medalu ze Stambułu wrócą polskie siatkarki. W meczu o zajęcie trzeciego miejsca na Mistrzostwach Europy uległy Serbkom 1-3 w setach. A ponad 70 byłych piłkarzy Legii Warszawa uczciło 110-lecie klubu. Na stadionie przy Łazienkowskiej rozegrali mecze w niestandardowym formacie 3x30 minut. Na boisku pojawili się przedstawiciele kilku pokoleń, m.in. Roman Kosecki, Dariusz Dziekanowski czy Łukasz Fabiański. Na ławce trenerskiej zasiedli m.in. obecny selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban oraz jego poprzednicy Czesław Michniewicz, Stefan Majewski, Andrzej Strejlał czy Paweł Janas. -22 stopnie, tyle maksymalnie pokażą termometry jutro w Polsce. Jedynie na Podlasiu i na terenach podgórskich do maksymalnie 18 stopni. Zachmurzenie umiarkowane i duże, na południowym wschodzie trochę więcej przejaśnień, na północy możliwe przelotne opady deszczu.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz.

0: 300 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama.
2: Kwadrans z Mateuszem. Audycja z dobrą muzyką i dobrym słowem.

0: Ewangelia Mateusza, rozdział 27, wersety od 57 do 66.
1: Pod wieczór zjawił się Józef, zamożny mieszkaniec Arymatei, który także należał do uczniów Jezusa. Udał się do Piłata z prośbą o wydanie ciała jego, na co Piłat zezwolił. Wziął więc Józef ciało i owinął w czyste lniane płótno. I złożył w swoim nowym grobowcu wykutym w skale. Przytoczył ciężki kamień i zamknął otwór grobowca, po czym odszedł. A Maria z Magdalii i ta druga Maria siedziały naprzeciw grobowca.

Zgodnie z zakonem żydowskim, nawet ciała przestępców nie mogły wisieć na krzyżach przez noc i musiały być pogrzebane w tym samym dniu, w dniu śmierci skazanych. Cytuję. Ciała jego nie pozostawisz przez noc na drzewie, ale w każdym wypadku pochowasz go w tym samym dniu. Tym bardziej było to wiążące w przypadku Jezusa, gdyż na drugi dzień przypadał sabat. Zgodnie z rzymskim prawem, krewni przestępcy mogli otrzymać jego ciało do pogrzebania. Jeśli jednak nie było takich krewnych, ciała porzucono na pożarcie dzikim zwierzętom. Nikt z krewnych Jezusa nie był w stanie

zwrócić się o wydanie ciała, gdyż wszyscy byli Galilejczykami i nikt z nich nie posiadał grobu w Jerozolimie. Dlatego pojawia się tutaj bogaty Józef z Arymatei. Poszedł on do Piłata z prośbą o wydanie mu ciała Jezusa. To on zatroszczył się o pochowanie ciała Jezusa w grobowcu wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany. Według Ewangelii Jana, bez obecności Józefa z Arymatei i Nikodema, ciało Jezusa nie miałoby zapewnianego godnego pochówku. Józef i Nikodem uwierzyli w Jezusa, chociaż wcześniej nie znajdujemy w Ewangeliach świadectw ich wiary. Myślę, że Bóg w ten sposób zatroszczył się o ciało swojego syna. Józef z Arymatei, człowiek bogaty, przygotował grób i w ten sposób przyczynił się do wypełnienia proroctwa z Księgi Izajasza 53 rozdziału. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych, spoczął w grobowcu bogatego. Jest mało prawdopodobne, że Józef przygotował ten grób dla siebie. Był bogatym człowiekiem, jak wspomina pismo, i z pewnością nie chciałby być pochowany w pobliżu miejsca publicznych egzekucji. Przygotował ten grób dla Jezusa i wybrał miejsce blisko Golgoty, tak by wraz z Nikodemem mogli szybko pochować jego ciało. Jest wysoce prawdopodobne, że wraz z Nikodemem był w ogrodzie przy grobie, czekając na moment śmierci Jezusa. Gdy zdjęli ciało z krzyża, zostali skalani, splugawieni, doznali rytualnego zanieczyszczenia i nie mogli spożywać posiłku paschalnego. Ale czy rzeczywiście w tym momencie było to dla nich problemem? Przecież znaleźli prawdziwego baranka paschalnego.

0: Następnego dnia, było to w sabat, arcykapłani i faryzeusze przyszli do Piłata i prosili go: Panie, przypomnieliśmy sobie, że ten oszust jeszcze za życia powiedział, że po 3 dniach wstanie z grobu. Wydaj więc rozkaz, aby zabezpieczono grobowiec aż do 3. dnia, bo jego uczniowie mogliby przyjść i wykraść ciało, a potem rozgłaszać przed ludem, że wstał z grobu. To drugie oszustwo byłoby o wiele gorsze niż to pierwsze. Piłat na to: weźcie strażników i zabezpieczcie jak tylko potraficie. A oni poszli, zabezpieczyli grób, przyłożyli pieczęcie, postawili straż.
1: Fragment ten rozpoczyna się niezwykle ciekawym stwierdzeniem. Mówi on, że najwyżsi kapłani i faryzeusze przyszli do Piłata następnego dnia, który był dniem po przygotowaniu. Jeżeli Jezus był ukrzyżowany w piątek, to sobota była żydowskim sabatem. Godziny od 3 do 6 po południu w piątek były nazywane wigilią lub przygotowaniem. Jeżeli tak było, to oznacza to tylko jedną rzecz, że najwyżsi kapłani i faryzeusze zwrócili się do Piłata już w dniu sabatu. Jest rzeczą oczywistą, że czyniąc to, pogwałcili w brutalny sposób prawo sabatu.

Rzadko który fragment Pisma Świętego wykazuje bardziej wyraźnie, jak głęboka była nienawiść żydowskich władz i chęć usunięcia Jezusa za wszelką cenę. Aby się upewnić, że rzeczywiście Go usunięto, byli gotowi złamać nawet swoje najświętsze prawa. Ci Żydzi przyszli do Piłata mówiąc, że Jezus powiedział, że wstanie z grobu po 3 dniach. Oni nie mówili, że liczą się z taką możliwością, ale według nich uczniowie mogli przyjść w nocy, zabrać ciało i powiedzieć, że Jezus zmartwychwstał. Zamierzali podjąć konkretne działania zabezpieczające grób, w którym było złożone ciało Jezusa. Odpowiedź Piłata brzmiała: weźcie strażników i zabezpieczcie jak tylko potraficie. Tak więc poczynili odpowiednie przygotowania. Wejście do takich skalnych grobowców było zamykane wielkim okrągłym kamieniem, podobnym do kamienia młyńskiego. Był on przetaczany w specjalnie wykutej skalnej rynnie pod lekkim nachyleniem z góry do dołu. Gdy kamień znalazł się na swoim miejscu, został zabezpieczony pieczęcią i dodatkowo ustawiono przy nim straż. Myślę, że ci Żydzi nie zdawali sobie z tego sprawy, że na całym świecie nie ma takiego grobowca, który mógłby uwięzić zmartwychwstałego Chrystusa. Ludzie usiłujący ograniczyć władzę i działanie Jezusa Chrystusa zawsze podejmują się beznadziejnego i niewykonalnego zadania.

Warto zauważyć, że uczniowie zapomnieli o tym, co powiedział Jezus odnośnie swojego zmartwychwstania, ale pamiętali o tych słowach jego wrogowie. Całe to zabezpieczenie grobu Jezusa sprawiło, że nikt nie mógł zabrać ciała Jezusa. Przywódcy żydowscy w nieświadomy sposób, razem z rzymską władzą, połączyli swoje siły i przyczynili się do uwiarygodnienia zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.